0: Radio SK.
1: Radio SK.

0: wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że czekasz na coś.
1: Let's go!

Reklama. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. I po reklamie.

0: Agnieszka Beskidy.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: I po reklamie.
3: SK Beskid News.
4: Katarzyna Graboń, Radio SK. W dzisiejszym magazynie zaproponujemy Wam włączenie się w akcję oczyszczania Beskidów ze śmieci. Moim gościem jest dzisiaj Rafał Bałaś z Fundacji Górą, jeden z inicjatorów akcji Czyste Beskidy Festiwal. Wolontariusze od ponad dekady wyruszają na beskidzkie szlaki, by sprzątać wciąż zalegające w górach śmieci. Skąd tam się biorą i właściwie dlaczego? O tym w naszej rozmowie.
3: SK Beskidy.
4: Dzisiaj naszym radiowym gościem jest Rafał Bałaś z Fundacji Górą, a mówić będziemy o festiwalu Czyste Beskidy, bo to już kolejna 11. edycja.
5: Tak, tak, to już 11. edycja, ale całkiem inna niż te wszystkie poprzednie. Po 10. edycji stwierdziliśmy, że coś nam nie gra, że coś chcemy zmienić i postanowiliśmy zupełnie przeformatować to wydarzenie. Skończyliśmy z taką formą festiwalu w rozumieniu festiwalu jako baza festiwalowa, że wszyscy uczestnicy do niej zmierzają lub z niej ruszają. Różnie to w poszczególnych edycjach bywało, bo no, stwierdziliśmy, zobaczyliśmy to, doświadczyliśmy i też zechcieliśmy głośno o tym powiedzieć, że nam coś nie pasuje, a mianowicie zauważyliśmy, że mnóstwo uczestników przychodzi na to wydarzenie, korzysta z przygotowanych przez nas atrakcji, dostaje od nas przygotowany gadżet dla uczestników, korzystają z całej festiwalowej formuły, ale nie biorą udziału w sprzątaniu. I stwierdziliśmy, no nie, no tak nie może być. Dla nas jednak punktem wyjścia zawsze było sprzątanie szlaków.
4: Wróćmy na moment do tych początków. Jak to wyglądało te 11, jakby nie było, lat temu? Ilu was było? No przecież teraz ta społeczność, można powiedzieć, Czyste Beskidy, to przecież no, sporych rozmiarów grupa. I wolontariusze, i ludzi bezpośrednio zaangażowani w to wydarzenie. No ale od czego to się zaczęło?
5: Lubię wspominać tą pierwszą edycję, bo teraz już z perspektywy czasu nawet śmiesznie to brzmi, a wtedy nam przyniosło sporo stresu. Przy pierwszej edycji, jako taka grupka znajomych, razem z Szymonem Walusiem i z Martą Matuszną, stwierdziliśmy, że chcemy zrobić takie wydarzenie, by zaprosić jak najwięcej osób i posprzątać szlaki. Teraz po tych kilkunastu, po 11 latach, wydaje się to coś zwyczajnego, normalnego. Takich wydarzeń na szczęście już jest mnóstwo, ale wtedy czuliśmy, że no jednak jest to coś innowacyjnego i nie wiedzieliśmy, jak to zrobić. Kompletnie nie mieliśmy doświadczenia w organizacji wydarzeń, więc przez rok czasu wcześniej spotykaliśmy się co tydzień regularnie, krok po kroku to planowaliśmy, zupełnie od zera startując pozyskiwaliśmy różnych partnerów. Przygotowaliśmy całe wydarzenie, tak jak wspomniałem, przez rok czasu na wielu spotkaniach i 3 dni przed zaplanowanym wydarzeniem sypnęło śniegiem. Więc jak sypnęło śniegiem w górach, na szlakach, no to zasypało nam wszystkie śmieci. No i szybko, w 3 dni musieliśmy zrobić jakiś plan B, którego nie mieliśmy wcześniej przygotowanego. Pamiętam, że ta pierwsza edycja była 8 października, więc no nie spodziewaliśmy się, że 8 października spadnie na tyle śniegu i to tyle śniegu na szlakach, ale też w dolinach, że po prostu zasypie wszystkie szlaki, które planowaliśmy sprzątać. Więc na szybko przeformatowaliśmy już wtedy to wydarzenie, zmieniliśmy szlaki i cała ta praca, którą rok przygotowywaliśmy, trochę musieliśmy ją odłożyć na bok i zorganizować coś nowego, no ale udało się, no bo też ta praca przez cały rok, taka konsekwentna, nie poszła na marne, bo już w pierwszej edycji, pamiętam, że uczestniczyło ponad 300 uczestników.
4: No, ale musi paść to pytanie, skąd w ogóle wziął się taki pomysł? Czy to zauważyliście biegając, chodząc sobie po Beskidach, że śmieci już wtedy było sporo? No teraz jeszcze większy ruch turystyczny, choćby w Beskidach. No to właśnie pytanie o świadomość tych turystów. Ale w wtedy zauważyliście, te dekadę temu, że śmieci są, że jest ich coraz więcej?
5: Tak, no dokładnie tak to się tak oddolnie urodziło, że korzystając z tych gór na co dzień, bo biegamy po nich, jeździmy na rowerach, jeździmy w zimie na nartach, zaczęliśmy zauważać, że te śmieci na szlakach są, że będąc w tych górach na co dzień, biegając często po podobnych szlakach, widzieliśmy jedno, że są stare śmieci, takie stare, dzikie wysypiska, ale że też niestety pojawiają się nowe, pojedyncze śmieci i to nas zaczęło razić, a wtedy też obserwowaliśmy rozwijającą się inicjatywę podobną w Tatrach, Czyste Tatry, która kilka lat wcześniej powstała, więc też wzięliśmy sobie w niej udział, pojechaliśmy na konferencję tego wydarzenia, tak nawiązaliśmy z nimi kontakt i troszkę na wzór tego, co w Tatrach się rodziło, na wzór wydarzenia Czyste Tatry, stwierdziliśmy, że chcemy zrobić też wydarzenie Czyste Beskidy.
4: Pierwsza edycja ponad 10 lat temu i 300 osób, które wolontaryjnie przyszły, żeby sprzątać szlaki. Takie rzeczy się udają po prostu?
5: Tak, no tutaj udało się to dzięki też zaangażowaniu wielu więcej osób. My gdzieś ten ruch rozpoczęliśmy, ale z chęcią do tego przystąpiły szkoły, z chęcią do tego przystąpili nauczyciele, którzy zaangażowali uczniów, zaangażowali szerszą społeczność i rzeczywiście no te 300 ponad osób się na tej pierwszej edycji pojawiło. No i też nas to tak zmotywowało, że warto to robić, pomimo że ten śnieg sypnął, pomimo że potem już trochę go przetopiło, ale i tak pozostało strasznie dużo błota, więc ta baza festiwalowa no nie była, nie wyglądała tak, jak sobie ją wymarzyliśmy. Ale udało się, stwierdziliśmy, no, że sukcesem jest to, że jest tak wiele osób, które chcą być na szlaki, by sprzątać. Sukcesem, no takim smutnym sukcesem było to, że mnóstwo tych śmieci po prostu zostało zebrane. Pamiętam, że no już od pierwszej edycji liczyliśmy to w tonach. Więc stwierdziliśmy, że jak tak się udało, jak jest tyle osób chętnych, by to robić, no to kontynuujemy. No i kończąc tą pierwszą edycję, wiedzieliśmy już, że za rok chcemy zrobić ponownie.
4: Czy jako grupa organizatorów, jako fundacja macie jakieś statystyki? Ile osób przez tę dekadę zaangażowało się w to wspólne sprzątanie Beskidów? No i właśnie, czy macie też ilości śmieci, które z tych Beskidów dzięki Wam zostały usunięte?
5: Liczba uczestników z roku na rok rosła. To nie były jakieś takie wielkie skoki, no ale po tych 300 pojawiało się 400, 500. Pamiętam, że do tych ostatnich edycji do zeszłego roku, czy do sprzed dwóch lat wcześniej, ta liczba urosła do prawie 1000 osób, które biorą udział w ten dzień w wydarzeniu. I ja taką miałem cichą nadzieję, że z roku na rok, jak te kilkaset osób wychodzi na szlaki i je sprzątamy, jak komunikujemy ten problem, jak organizujemy szerzej tą inicjatywę właśnie w formie warsztatów czy innych wydarzeń, nie tylko tych związanych bezpośrednio ze sprzątaniem szlaków, tylko też z takim popularyzowaniem tego, że te szlaki trzeba sprzątać, a przede wszystkim, że nie można na nich śmiecić, to ja miałem taką nadzieję, że tych śmieci będzie coraz mniej. No ale tak się nie dzieje, niestety. Bo wraz z rosnącą liczbą uczestników z roku na rok też rośnie liczba zbieranych przez nas śmieci. W zeszłym roku podczas Czyste Beskidy Festiwal zebraliśmy ponad 3 tony śmieci.
4: To trochę się ścigacie, kto wniesie, a kto zniesie więcej z gór.
5: No niestety te ilości, no jedno, że nas zadowalają, że tyle znika podczas tego wydarzenia, no ale są też takie przykre dla nas, że rzeczywiście tych śmieci ciągle na tych szlakach jest mnóstwo. Wynika to, myślę, z tego, że też nie docieramy z tym wydarzeniem, z tymi informacjami do wszystkich, tylko no, poruszamy się często w takiej bańce osób zainteresowanych. Świadomi jesteśmy tego, że ci uczestnicy wydarzenia to nie są te osoby, które stanowią problem, to nie są te osoby, które śmiecą na szlakach, więc tak naprawdę przychodzi mnóstwo, przychodzą setki osób po to, by posprzątać w tych górach po innych, po tych, którzy tam ciągle śmiecą. Ciągle pojawiają się też dzikie wysypiska śmieci, które stanowią no, ogromny problem, bo też nieraz spotkaliśmy się z tym, że lokalersi, osoby stąd, z Beskidów, tak śmieją się trochę z tego, że przyjeżdżamy, zachęcamy ludzi do tego, by sprzątać po turystach, po tych, którzy ten region odwiedzają i zostawiają po sobie śmieci, no, a niestety tak nie jest. No, po tych 11 latach działania w tym temacie my śmiało możemy powiedzieć, że największego problemu nie mamy po turystach, tylko największym problemem są osoby stąd, które tworzą dzikie wysypiska śmieci. Bo rzeczywiście, gdzieś wyżej w górach, na szlakach pojawią się jakieś pojedyncze papierki, jakieś opakowanie po żywności, czy jakaś butelka po napoju, ale to są pojedyncze śmieci. A dzikie wysypiska, które są w górach, które spotykamy, stare dzikie wysypiska, ale też niestety nowo powstające dzikie wysypiska śmieci, no to nie są one w wyniku tego, że przyjeżdżają tutaj turyści, bo tam znajdujemy na nich opony, telewizory, lodówki, kanapy, dużo gruzu budowlanego, no i wiemy, że przecież w plecaku turyści tego nie przywożą, tylko no niestety przyczepkami wywożą to mieszkańcy Beskidów.
4: Pamiętasz jakieś wasze wyjątkowe znaleziska na tych szlakach, które przez lata przecież sprzątaliście? Co was zaskoczyło?
5: Pamiętam taką jedną edycję, jak sprzątaliśmy szlaki wokół Rajczy i jedna z grup ruszyła na pobliski szczyt, na Cąpel, na który jednak z tej Rajczy trzeba kawałek podejść i w trakcie wydarzenia spotkali tam kilka osób, które właśnie w tym momencie paliło tam opony. Więc to nas mocno zaskoczyło, że no komuś się chciało zabrać te opony, zabrać je na plecy, wynieść je tam no co najmniej z godzinkę do góry, żeby je tam w lesie na szczycie spalić.
4: No ludzie mają co najmniej dziwne pomysły.
5: No tak, niestety z tymi pomysłami dziwnymi się spotykamy. No i no tutaj też ja cieszę się, że mamy możliwość trochę o tym opowiedzieć, bo wiem, że w ten sposób nie docieramy tylko i wyłącznie do uczestników tego wydarzenia, ale że może usłyszy to ktoś, komu przeszło przez myśl, żeby takie śmieci do lasu wywieźć. No i bardzo, bardzo to odradzamy, bo no jak już się spakuje te śmieci, czy to na przyczepkę, czy w jakiś inny sposób, naprawdę można je odwieźć do miejsca, do którego te śmieci powinny trafić. Do jakiegoś zakładu gospodarki komunalnej, do ZGK. Tam te śmieci każdy z nas może dostarczyć. Wiadomo, że ten limit dostarczanych przez nas śmieci jest w jakiś sposób tam ograniczony, ale to są naprawdę i tak duże liczby, więc bardzo, bardzo zachęcamy, by te śmieci odwozić w odpowiednie miejsca, bo w momencie, jak one się pojawią gdzieś w rowie, w rzece, w lesie, no to jedno, że są niebezpieczne dla środowiska i dla zwierząt, i dla roślin, i dla wód, które przepływają przez to miejsce, ale też no nie ukrywamy, że bardzo ciężko jest tych miejsc wynieść, no bo jak one trafią gdzieś głęboko do rowu, no to zorganizować takie wydarzenie, znaleźć w ogóle chętnych, którzy pójdą w to jedno miejsce i posprzątają, jest naprawdę ciężko, bo dużo łatwiej jest nam uczestników zaprosić na to, by się wybrali na wędrówkę w góry, wybrali się na jakiś szlak i połączyli przyjemne z pożytecznym, czyli przeszli się po górach, po jakimś pięknym szlaku, odwiedzili schronisko, a przy okazji pozbierali trochę śmieci, a trudniej nam jest zachęcić osoby do tego, by wybrały się kawałek gdzieś od miejscowości, kawałek od wsi i w jednym miejscu działały przez kilka godzin, żeby takie dzikie wysypisko zlikwidować.
4: No dobrze, ale Czyste Beskidy to nie tylko te wydarzenia festiwalowe, to nie tylko jeden dzień, kiedy wolontariusze ruszają na szlaki beskidzkie, ale to też inicjatywa stacji Czyste Beskidy, które można spotkać przy schroniskach. No i tam przecież pełen zestaw, wyposażenie, no właśnie, ruszaj w dół i zabieraj śmieci, jeśli takie spotkasz.
5: Tak, w pewnym momencie stwierdziliśmy, że chcemy umieścić w schroniskach stacje Czyste Beskidy, czyli takie skrzyneczki ologowane Czyste Beskidy, w których znajdują się worki i rękawiczki, po to, żeby każdy, który zechce nam pomóc w trakcie roku, miał możliwość wziąć worek, wziąć rękawiczki i kilka śmieci po drodze posprzątać. No i nie ukrywam, że dla nas to jest bardzo istotny element tych naszych działań, bo no my nie chcemy robić takiej jednej akcji w ciągu roku i robić z tego jakiegoś wielkiego bohaterstwa, że idzie się sprzątać szlaki, tylko my chcemy edukować po to, by ludzie wyrobili sobie taki nawyk, że jak się jest w górach, no to jedno, że się nie śmieci, ale też, że można posprzątać. No i te skrzynki ułatwiają ten temat, bo wyobrażam sobie, że jak ktoś idzie w fajnym górskim ubraniu z plecakiem, który ceni i szanuje, no to nie chce pakować do niego brudnych śmieci, no bo jedno, że można sobie to zbrudzić, drugie, że można sobie jakąś butelką, puszką to uszkodzić, dlatego chcemy to ułatwiać. Są worki, rękawiczki, można je sobie stamtąd zabrać i tutaj ogromne też podziękowania dla wolontariuszy, którzy obsługują te stacje Czyste Beskidy, no bo my jako Fundacja Górą w kilka osób nie bylibyśmy w stanie obsłużyć regularnie tych 12 stacji Czyste Beskidy.
4: No właśnie, wyprzedziłeś moje pytanie, bo chciałam dopytać, w ilu miejscach te skrzynki są, z których można korzystać?
5: Jest to 12 miejsc, 12 schronisk w Beskidzie Żywieckim, Beskidzie Śląskim i Beskidzie Małym. O lokalizacjach tych, dokładnych lokalizacjach tych skrzynek można poszukać informacji na naszej stronie internetowej czystebeskidy.com i zachęcamy też, żeby tam wejść, bo można szerzej poznać inicjatywę Zostań Bohaterem Gór. Mamy taką akcję skierowaną głównie do dzieci, że można od nas dostać taką książeczkę, z którą można wędrować po górach. I w tych wszystkich stacjach Czyste Beskidy znajdują się pieczątki. Pieczątki dedykowane do każdej ze skrzyneczki. I odwiedzając tą skrzynkę, wierzymy, że każdy weźmie worek, rękawiczki. Można sobie przybić pieczątkę, uzupełnić tą książkę. Jak się skompletuje wszystkie pieczątki, to można od nas otrzymać taką odznakę Bohaterem Gór. Także motywujemy też poprzez to, wrzucamy takie wyzwanie. No i jest już wielu, wielu uczestników, którzy to robią i do nas się zgłaszają zarówno po książeczki, jak i potem po odznaki.
4: Wróćmy na moment do tej waszej inicjatywy tegorocznej. Zmieniliście formułę festiwalu, no to w takim razie jak ma wyglądać tegoroczna edycja i przypomnijmy jeszcze dokładnie datę, którą warto sobie zarezerwować.
5: 27 września w niedzielę o godzinie 10 ruszamy w 6 lokalizacjach. No i taką istotną zmianą jest to, że zrezygnowaliśmy z bazy festiwalowej wypełnionej atrakcjami, warsztatami, koncertami, wykładami. Stwierdziliśmy, że całkowicie to kasujemy, tak by wyraźnie w tym roku zaznaczyć to, że zmieniamy tę formułę, by wyraźnie pokazać to, co dla nas jest ważne. Także w tym roku najważniejszą i największą atrakcją chcemy, by były czyste szlaki, by po prostu wszyscy, którzy chcą do tego dołączyć, do sprzątania szlaków, zrobili to wspólnie z nami. Każdy, kto zapisze się na to wydarzenie, bo można się wcześniej zapisać na wybrany przez siebie szlak poprzez formularz, który znajduje się na naszej stronie internetowej, każdy od nas w podzięce otrzyma gadżet od naszego partnera, także zachęcamy, by wcześniej się zapisać. Jedno, że na pewno wtedy załapie się ta osoba na ten gadżet, ale drugie, że my też będziemy w stanie określić wcześniej, ile gdzie osób się pojawi i łatwiej przygotować nam wtedy wolontariuszy do tego, by sprawnie już na miejscu wszystko poszło. Te 6 lokalizacji też nie są przypadkowe, bo oddaliśmy głos uczestnikom obserwującym nasze media i kilka miesięcy temu zapytaliśmy, które szlaki chcieliby posprzątać. Zgłosili do nas kilkanaście takich szlaków. Kolejno zrobiliśmy głosowanie, żeby wybrać 6 lokalizacji, które w tym roku będą sprzątane. I tak wyłoniliśmy kilka szlaków. One są rozproszone po Beskidach. Takie szlaki są w Żabnicy na Hale Boraczą, w Juszczynie, między Juszczyną a Sopotnią na Przęczu Poloka jest start trasy na Jastrzębice. W Wilkowicach będziemy sprzątać trasę na Magórkę, w Bystrej na Klimczok. I jeszcze szlak na Skrzyczne, który startuje z gminy Lipowa, z Ostrego, szlak niebieski. I będzie jeszcze trasa biegowa, która startuje z Sopotni Wielkiej. Będzie to trasa Narmank.
4: Rozpoczęliście już rejestrację tych osób, które z wami ruszą na szlaki?
5: Tak, zapisy już trwają, już od kilku dni można się poprzez formularz zapisać, także zachęcamy do tego, ale nie jest to konieczne, wymagane. Bardzo, bardzo to prosimy, żeby zapowiedzieć swoją obecność, ale jak ktoś się zdecyduje na ostatnią chwilę, to również można do nas dołączyć i otrzyma od nas wszystko, co będzie potrzebne do sprzątania.
4: Oddaliście decyzyjności no właśnie tym ludziom, którzy od lat z wami współpracują i sprzątają szlaki w Beskidach, ale no właśnie 6 zaproponowanych przez nich, 6 szlaków zaproponowanych przez nich będzie w tym roku sprzątane przez wolontariuszy. No ale właśnie tam każdy znajdzie coś dla siebie i tacy nowicjusze górscy również, będzie coś dla dzieciaków, no bo jednak no, na Skrzyczne to jest spore wyzwanie.
5: Tak, przeanalizowaliśmy te wszystkie szlaki i one się różnią pod kątem i długości, i przewyższeń. I posegregowaliśmy je i stwierdziliśmy, że nadamy im trochę takiej tematyki. Jak wspomniałem, jeden ze szlaków na Romankę będzie w formie biegowej. To jest szlak najdłuższy. Tam zrobimy plogging, czyli takie połączenie biegania ze sprzątaniem. Zachęcam tam wszystkich biegaczy, by dołączyli. Startujemy z Sopotni Wielkiej o godzinie 10. To jest szlak najdłuższy, bo ma aż 17 km, ale z drugiej strony mamy szlak krótki, taki około 2-3 km, który startuje z Przełęczy u Poloka i będziemy sprzątać Górę Jastrzębice. I tam znowu zachęcamy dzieci. Dzieci z rodzicami, by dołączyli do nas, by wspólnie się przejść w takim rodzinnym gronie i posprzątać niedługi, aczkolwiek bardzo ładny, atrakcyjny szlak, bo startuje się już z dość wysokiego miejsca, z Przełęczy u Poloka, do którego można dojechać samochodem i wychodzi się na bardzo ładny szczyt na Jastrzębice, skąd jest no, piękna panorama, piękne miejsce, piękny las, ale niestety akurat mieszkając nieopodal widzimy, że niestety śmieci też tam jest mnóstwo. W tym roku też nasi wolontariusze bardzo nam pomagają w całej organizacji wydarzenia i zgłosiło się do nas mnóstwo osób, które nie tylko chce wyjść i posprzątać szlaki, ale chcą nam pomóc zorganizować to wydarzenie. Więc na każdą z tras przydzieliliśmy 4 wolontariuszy, którzy mają rozplanowane różne zadania dla siebie. Z tymi wszystkimi wolontariuszami spotykamy się dzień wcześniej na takiej trochę odprawie, ale też tak, by wspólnie spędzić jeszcze fajny czas, by omówić ten kolejny dzień. Spotykamy się na takim biforze w formie wspólnego śniadania, także też tak trochę wychodzimy pod prąd. Nie będzie afteru wieczornego, ale będzie razem z wolontariuszami bifor śniadaniowy. No i tak całym tym podejściem w tym roku pod prąd chcemy właśnie podkreślić to, że no nie chodzi nam o zrobienie kolejnego festynu, kolejnego festiwalu, tylko że chcemy zrobić wydarzenie, w ramach którego przede wszystkim sprzątamy szlaki i podczas którego, poprzez które też podkreślamy to, jak jest to duży problem i jak wiele zależy no, od nas, od mieszkańców tego regionu, od odwiedzających te tereny, no bo te śmieci no, naprawdę nie spadają to nas z kosmosu, no my sami je tam przynosimy, no ja akurat nie, ale no my jako ludzie tam je wyrzucamy, więc no postarajmy się po prostu tego nie robić, a jak już zauważamy śmieci na szlaku, to nie bójmy się ich podnieść i wyrzucić w odpowiednie miejsce.
4: Bardzo Ci dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę i do zobaczenia na szlaku.
5: Do zobaczenia, zapraszamy.
3: SK Beskidy.
4: A teraz już w magazynie nasz radiowy cykl spotkań z lokalną historią. Tym razem wraz z Dorotą Firlej, dyrektorką Muzeum Miejskiego w Żywcu, w roku jubileuszu muzeum przyjrzymy się powojennym losom placówki, której korzenie sięgają 1936 roku. O historycznych zawieruchach i administracyjnych zawiłościach już teraz w naszej rozmowie. Kolejne nasze radiowe spotkanie z historią. Kolejny raz z mikrofonem jesteśmy w Muzeum Miejskim w Żywcu. Naszą przewodniczką po raz kolejny jest dyrektor Muzeum Miejskiego w Żywcu, pani Dorota Firle.
0: Witam Państwa serdecznie.
4: Pani Doroto, tak się umówiłyśmy jeszcze poza anteną, że dzisiejsze spotkanie poświęcimy na wspomnienia, bo mówić będziemy o Waszym jubileuszu, jubileuszu 90-lecia działalności Muzeum Miejskiego w Żywcu. No właśnie, bo nieraz, Pani Doroto, mówiłyśmy podczas naszych radiowych spotkań o tym, jakie były początki muzeum, które, przypomnijmy, rodziło się w 1936 roku. To są te prapoczątki. Nigdy nie mówiłyśmy o tych czasach powojennych. Ale dla porządku wróćmy jeszcze na moment do tych początków i do czasów przedwojennych.
0: Proszę Państwa, ten rok 2026 jest dla nas naprawdę wyjątkowy. Pani redaktor, jeszcze 10 lat i będzie setka. Mówię tutaj o oczywiście jubileuszu naszego muzeum. I też przygotowałam na nasze spotkanie tę dawną monografię, którą razem z koleżanką, panią Barbarą Rosiek, pisałyśmy, redagowałyśmy 20 lat temu, czyli w roku Anno Domini 2006 rok. Tak się zrobiło sentymentalnie mi bardzo i wspomnieniowo. Ta praca była taka bardzo dynamiczna i moim pomysłem było to, żeby na pierwszej stronie, proszę Państwa, dać ustawę o muzeach i najważniejsze cele realizowane przez muzeum.
6: Przypomnijmy je.
0: No właśnie, przypomnijmy je, bo myślę, że bardzo duża część społeczeństwa wiąże działalność z muzeum tylko i jedynie z pięknymi salami. Ja nie mówię o naszym zamku, mówię o innych także muzeach. Wchodzicie Państwo, zwiedzacie i wydaje się nam, że to jest tylko to, czyli pani, która sprzedaje bilet, pani, która oprowadza, pani, która pilnuje ekspozycje. Oczywiście te stanowiska są bardzo ważne, ale proszę Państwa, te najważniejsze cele zapisane w ustawie z dnia 21 listopada 1996 roku. Muzeum realizuje określone cele przez gromadzenie dóbr kultury, katalogowanie i naukowe opracowanie zbiorów, przechowywanie gromadzonych dóbr kultury, oczywiście w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania, bezpieczeństwo, magazynowanie ich i oczywiście udostępnianie do celów naukowych. Dalej, zabezpieczanie i konserwacja muzealiów, urządzanie wystaw, organizowanie i prowadzenie badań, ekspedycji naukowych, prac wykopaliskowych, prowadzenie działalności edukacyjnej, udostępnianie zbiorów, zapewnienie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów, prowadzenie działalności wydawniczej. Cele bardzo, że tak powiem, rozbudowane i właściwie każde muzeum stara się ten każdy punkt wypełnić. W większości prac, ja bym powiedziała 80 pracy muzealników, chyba nie jest widoczna. My z panią redaktor już także przecież z mikrofonem chodziłyśmy po różnych pracowniach i miejscach i powiem państwu, że w przyszłym roku, bo no, mamy bardzo dużo zmian, ja myślę, że powtórzymy taką ekspedycję, popatrzymy do każdego działu, czy jakieś są zmiany, a o tych zmianach jeszcze będziemy państwu mówić. Natomiast bardzo mi zależało, żeby te cele z ustawy o muzeach wybrzmiały w naszej monografii Muzeum Miejskiego w Żywcu. Kilka słów na temat tych najdawniejszych czasów. Rok 36, 2 sierpnia, muzeum zaczyna funkcjonować w budynku szkoły na ulicy Zielonej. Dwa najważniejsze nazwiska to oczywiście nieraz mówiłyśmy o panu Tadeuszu Harlewskim, człowieku nie stąd, ale człowieku, który z pełną świadomością budował zbiór pamiątek przeszłości z panami seminarzystkami. No i oczywiście w tym gronie pojawił się też, powiedziałabym, sławetny profesor Michał Jeziorski, wspaniały polonista. Człowiek orkiestra, przepraszam, że używam tego słowa, natomiast człowiek, który w 1934 roku jest w grupie, która założyła obecne Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej. Człowiek, który w 1936 roku, w sierpniu, zakłada i jest kustoszem, kierownikiem Muzeum Ziemi Żywieckiej. Człowiek, który we wrześniu 1936 roku zaczyna pracę i zaczyna kierowanie dzisiejszego zespołu szkół ekonomiczno-gastronomicznych, czyli dawna Szkoła Kupiecka, najważniejsza jeśli chodzi o historię naszego miasta, ponieważ, że tak powiem, kierowana do dzieci rzemieślników. Człowiek, który pracował na bieżąco jako polonista w Szkole na Zielonej, mówimy o seminarium, w obecnym ogólniaku, czyli w Wyższej Szkole Realnej i oczywiście u siebie w szkole, czyli w Szkole Handlowej Kupieckiej, w obecnym ekonomie. Proszę Państwa, te trzy pierwsze lata przed wybuchem II wojny światowej to oczywiście ekspozycja wystaw stałych, bo czasowe nie były organizowane. Pierwsze w obiekcie Szkoły na Zielonej, potem w 1938 roku zbiory zostają przeniesione do budynku przy ratuszu, dzisiaj notariusz. Proszę Państwa, to za co uwielbiam Michała Jeziorskiego, proszę Państwa, to nie był muzealnik wykształcony, przepraszam, tak jak ja, że poszłam sobie na studia podyplomowe, ktoś mi powiedział, powinno być tak, tak i tak. To był polonista, no, z takim zakresem myśli i pomysłów, że wiedział, że Może na pewno kontaktował się także z muzeami tutaj naszymi z tych większych miast, ale proszę Państwa, w 1938 roku nasze muzeum stało się członkiem Związku Muzeów w Polsce. Nie musiał tego zrobić, prawda? Wpisał go. To był bardzo ważny punkt w historii naszego miasta. Natomiast to, co wydaje mi się kolejną bardzo merytoryczną sprawą, to przede wszystkim sprowadzenia do Żywca pana magistra Tadeusza Szczegielskiego, to był pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawdopodobnie historyk sztuki, który przez 3 miesiące porządkował zbiory, inwentaryzował całość zabytków i stworzył pierwszy zachowany inwentarz. My z panią redaktor, no nieraz oglądałyśmy ten inwentarz. To, co jest niesamowite, zachował się ten inwentarz w naszych zbiorach, przetrwał II wojnę światową. Już Państwu mogę zdradzić tajemnicę, że w listopadzie eksponatem miesiąca będzie właśnie inwentarz, ten pierwszy, zaproponowany przez kierownika Jeziorskiego, a fizycznie wykonany przez pana magistra Tadeusza Szczygielskiego. Miesiąc listopad jest takim szczególnym miesiącem, bardzo patriotycznym. Mam nadzieję, że jeszcze wybrzmi jedno przedsięwzięcie, ale nie chcę zapeszać i nie chcę Państwu o tym mówić. Bardzo krótko mówię tutaj o działalności muzeum. 1936-1939 rok. Natomiast udało się, proszę Państwa, tak dużo zrobić. Wiadomo, wystawy stałe zostały zorganizowane, wiadomo, przez grupę ludzi. To nie jest tak, że pan profesor sam pracował. Ekspozycje zostały ułożone właściwie w takich działach, jak funkcjonują do dnia dzisiejszego, czyli historia, etnografia, przyroda. I te

0: Nazwiska, proszę Państwa, z najwyższej półki. Pan Rejman był kustoszem Muzeum Archeologicznego Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Mamy wykopaliska, no i mamy cały pakiet wydawniczy, no i proszę Państwa, nie byle jaki, ponieważ raz ziemia, mówiliśmy o tym, cały jeden jakby rocznik ziemi został poświęcony tematykom żywca i żywiecczyzny. Mamy gronie, które były wydawane w latach 38-39. No i proszę Państwa, no nie byłabym sobą, gdybym nie podkreśliła, że pierwszy tom dziejopisu żywieckiego Andrzeja Komonickiego został wydany. No a w 39 roku pierwszą rzeczą, którą zrobili Niemcy w Cieszynie, w drukarni, spalili całe drugie, jakby wydanie, ten drugi tom Andrzeja Komonickiego. Proszę Państwa, 3 lata. Przed wybuchem II wojny światowej, czytam tutaj z naszej monografy, zbiory muzealne liczyły ponad 600 eksponatów oraz 38 pudeł niezinwentaryzowanego materiału archeologicznego, bo to było przed naszymi pracownikami. No i cóż, wybuchła wojna.
1: Pani Doroto, ale tutaj w takim szybkim podsumowaniu resume tego pierwszego okresu Muzeum Miejskiego w Żywcu warto podkreślić też to, że tak naprawdę w tym czasie wszystkie eksponaty były, można powiedzieć, darami mieszkańców.
0: Tak, zawsze to podkreślamy i dziękuję pani redaktor, że podkreśla fakt, że proszę Państwa, prawie 100% naszych muzealiów czy artefaktów wpisanych do inwentarza i wpisywanych potem do 39 roku przez pana kierownika, to były dary mieszkańców. Oczywiście rzeczy też pozyskane z wykopalisk, tak jak Państwo słyszeliście przed chwilą, natomiast ta świadomość mieszkańców była naprawdę niesamowita i pani redaktor, przepraszam, ale muszę wrócić do jednego cytatu ulubionego mojego. Kiedy to Tadeusz Harlewski zbiera pamiątki przeszłości, jesteśmy w latach 20. ubiegłego wieku i z listu pana Tadeusza Harlewskiego możemy wyłowić taki wspaniały cytat. Czasem jednak budziło się też to prawdziwe zrozumienie znaczenia zapoczątkowanego zbioru. Z rozrzewnieniem przypominam sobie jeszcze dziś chwilę, gdy jedna z uczennic w nawiasie, proszę Państwa, st.s, czyli jakaś Stanisława, ja podejrzewam nazwisko, ale nie mówię o tym, przyniosła mi złoty czepiec swej babki i temi mniej więcej słowami. Babcia miała być w tym czepcu pochowana, ale powiedziała, że szkoda taką rzecz zakopywać do ziemi. Lepiej niech to ludzie kiedyś oglądają, jak my się umiały stroić. No proszę Państwa, to ja zawsze jestem wzruszona przy tym cytacie. Ta świadomość, która w dużej mierze została wypracowana przez seminarzystki, które chodziły, robiły wywiady, rozmawiały ze swoimi też rodzinami, bo myślę, że to była baza też tych rozmów. No i oczywiście tutaj ta niesamowita praca pana dyrektora, profesora Tadeusza Harlewskiego.
1: Ale pani Doroto, zatrzymałyśmy się na wybuchu wojny. Można powiedzieć, że wojna okazała się łaskawa dla tutejszego muzeum. Nie było jakichś zniszczeń, nie było jakichś poważnych zniszczeń, jeśli idzie o samą siedzibę, o budynki należące do muzeum.
0: No już Państwu mówię i sami Państwo ocenicie. 39 rok to oczywiście nasze muzeum znajduje się w tym budynku notariusza obecnym, czyli przy ratuszu. Tamta powierzchnia wcale nie była też taka mała, jakby się wydawało. No i co się wydarzyło? Przede wszystkim muszę zaznaczyć fakt, że wszystkie przywileje, najważniejsze dokumenty, no i oczywiście sprawy związane z dziejopisem, gdyby nie postawa patriotyczna i obywatelska pana Korzeniowskiego, no nie byłoby tego. Pierwszą rzeczą, i to wiem oczywiście z przekazów ustnych, pierwszą rzeczą, którą chcieli wykonać operacyjnie Niemcy, to wejście do ratusza, bo w ratuszu były dokumenty Andrzeja Komonickiego, no i oczywiście skonfiskowanie tych najważniejszych manuskryptów.
1: Muszę w tym miejscu dopytać. Niemcy wiedzieli, że to są te najważniejsze dla mieszkańców Żywca?

0: dokumenty, że tu jest właśnie w tym zawarta też ich tożsamość, ich historia? Wiedzieli, mieli taki dobry wywiad?
1: Myślę, że to był wywiad. Ktoś powiedział, że te rzeczy są tak cenne. I proszę Państwa, gdyby nie postawa pana Korzeniowskiego, który w nocy, czyli został też poinformowany, że następnego dnia Niemcy wejdą i skonfiskują wszystkie dokumenty. Pan Korzeniowski to pozbierał w nocy i tak jak nieraz opowiadałyśmy, w plecakach jego rodzina, sam pan Korzeniowski nie nosili pierzyn, potrzebnych rzeczy przy wysiedleniu, tylko, proszę Państwa, te dokumenty. To jest naprawdę wzruszające. Później przez jakiś czas, jak wrócili do Żywca, bo tak to z Żywczakami było, że wiem, proszę Państwa, z opowiadań rodzinnych, że po 1 września był ogromny niepokój w Żywcu i to wiem też z opowiadań mojego dziadka. Mój dziadek na przykład z babcią na rowerach ruszyli w kierunku wschodu, żeby się ratować. Po 17 września, kiedy dowiedzieli się, jaki jest stan polityczny, wrócili do Żywca. No i oczywiście wysiedlenia to nie jest temat naszej rozmowy, ale mówimy to w kontekście samych tych wspaniałych artefaktów. Pan Korzeniowski wziął to, wędrował też z plecakami, no bo każda rodzina miała jakby inną historię wysiedleńczą i związaną z okupacją i przez jakiś czas te dokumenty były zakopane w jego ogródku, proszę sobie wyobrazić. I dopiero po 1945 roku, nie wiem czy to było od razu, przekazał te najcenniejsze manuskrypty nowemu kierownikowi, panu Studenckiemu.
0: Trochę wyprzedziła pani moje pytanie o te dalsze losy po powrocie, kiedy właśnie te najcenniejsze dokumenty wróciły już na stałe do muzeum. 45, tak?
1: 45 rok. Ja pani redaktor w ogóle proponuję, pomimo, że jestem psychofanką Andrzeja Komonickiego, ale zróbmy taki jeden odcinek o samym dziejopisie, bo przecież jeszcze w latach 70. No nie, że była próba, tylko został wykradziony z siejby, więc to jest taka historia, ale my może, że tak powiem, wrócimy w zupełnie nowym odcinku do dziejopisu Andrzeja Komonickiego, tym bardziej, że ma też swoją planetoidę teraz, więc jest o czym opowiadać. Natomiast proszę Państwa, powróćmy jeszcze do lat okupacji, ponieważ to nie jest tak, że wszystko było w porządku, zbiory pozostały. Przede wszystkim budynek został uszkodzony w trakcie nalotów. Wpadła bomba do tego budynku, więc na pewno część ekspozycji stałej została uszkodzona. Wiemy też ze starych notatek, że niemiecki kustosz Feuer spisał wszystkie eksponaty i proszę Państwa, historyk sztuki, może ten sam, nie mam informacji na ten temat, po wybuchu wojny zaraz przyjechał, pojawił się w Pałacu Habsburgów i oczywiście spisał wszystkie dzieła sztuki. No i w 1941 roku okupanci zaczynają wywozić zbiory muzealne. Cały dział archeologiczny został wywieziony, przedmioty z gablot, kilkadziesiąt pudeł z eksponatami, które znajdowały się oczywiście w magazynie i były przeznaczone do konserwacji. Natomiast największą stratą, no i myślę, że tragedią dla Żywczaków, szanowni Państwo, był wywóz trzech najcenniejszych eksponatów sztuki sakralnej. Święta Anna Samotrzecia, Opłakiwanie oraz Wskrzeszenie Łazarza. Zaraz odpowiem, co się stało po 1945 roku, ale proszę sobie wyobrazić, no w ogóle Niemcy uwielbiali sztukę średniowieczną, stąd ten wybór. I to, co jest bardzo ważne, to jakby kolekcja, może nie cała, ale fragment kolekcji związanej ze strojem żywieckim też został zniszczony. No i wiadomo, że w czasie działań wojennych, głównie w okresie od 25 stycznia do 5 kwietnia w tym lokalu muzeum kwaterowali żołnierze, mieścił się tam szpital, schron przeciwlotniczy, więc na pewno te wystawy stałe w jakiś sposób mogły być zniszczone. Ale powiem Państwu, nigdy się o tym nie mówiło, nawet jak ci seniorzy jeszcze żyli, nie było jakichś zapisków. Myślę, że to też wynik takiej traumy okupacyjnej.
0: No, dziś możemy na szczęście oglądać te dzieła sztuki na wystawie sztuki sakralnej, ale właśnie kiedy te dzieła wróciły, to również 45 już, czy później?
1: Po zakończeniu wojny, szanowni państwo, może tak informacyjnie, kierownikiem muzeum został pan Jan Studencki, oczywiście też Putosz, człowiek związany jak najbardziej z Żywcem. Ja też nie dodałam, że pan Jeziorski, oczywiście też Putosz pełną gębą, pochodzący z Rudzy, nazwisko w ogóle Jeziorski też jest taki, no nie mówiąc już o Studenckim, bardzo charakterystyczne. Kierownikiem nowym zostaje Jan Studencki. W 45 roku kierownikiem i pierwszymi pracami reaktywacyjnymi kieruje pan Jan Studencki. I kilka słów o samej postaci, bo też niesamowita postać. Tak jak powiedziałam, Putosz, ale artysta, malarz, nauczyciel rysunków. Natomiast całe życie poświęcił pracy muzeum. I proszę państwa, to co bardzo ważne, w 1946 roku we wrześniu nastąpiła uroczysta reaktywacja muzeum. Mamy nawet plakat z tej uroczystości. I proszę państwa, wtedy to jest jedyny dokument, który potwierdza taki piękny gest w stronę i uczczenie pierwszego kierownika, który zginął w Dachau. Też musimy mieć tę świadomość, pan profesor Jeziorski nie wrócił już do Żywca. Muzeum Ziemi Żywieckiej imienia Michała Jeziorskiego. Potem się to jakoś zatraciło w czasach powojennych. Nie mamy też plakatów innych, które by mówiły na przykład, że Muzeum Ziemi Żywieckiej imienia Michała Jeziorskiego zaprasza.
0: A jakieś pieczątki, jakieś dokumenty,
1: nie mamy,
0: nic?
1: Nie mamy, nie mamy. Natomiast to jest jedyny dokument, który potwierdza wtedy nadanie imienia tego sławetnego człowieka. I teraz powróćmy do tematu sztuki sakralnej, prawda? Co się stało i czy w ogóle wróciły te wspaniałe eksponaty? W 1947 roku, jest to zasługa pana dyrektora Studenckiego, do muzeum powracają te najcenniejsze zabytki sztuki, wszystkie, szanowni państwo, Święta Anna, Opłakiwanie i Wskrzeszenie. Gdzie je znalazł? I to jest chyba praca taka i mrówcza, że tak powiem, benedyktyńska, na pewno jakieś kontakty cichociemni. Myślę, że ci ludzie też wiedzieli ze świata muzealniczego, kulturalnego, że część eksponatów wywożonych przez Niemców średniowiecznych przechowywane było w muzeum w Bytomiu. I proszę państwa, z tego Bytomia w 1947 roku nastąpił przewóz tych eksponatów i w ogóle na jakiej podstawie nasz pan kierownik udowodnił, że te trzy obiekty są żywieckie.
0: Chodzi o inwentarz?
1: Chodzi o inwentarz i profesjonalizm Michała Jeziorskiego. Gdyby nie inwentarz, proszę państwa, i sygnatury, bo tego jeszcze nie powiedziałam, inwentarz inwentarzem, ale każdy artefakt dostał profesjonalną sygnaturę i proszę państwa, do dzisiaj, jak mamy nasze dzieła sztuki, one są potem przepisane po wojnie, są inne numery, te numery nie zatarły się. Nie wiem jakim atramentem, czy czym to było tworzone, natomiast te sygnatury są i dzięki tym sygnaturom i dzięki inwentarzowi kierownik mógł udowodnić, że to jest jego muzeum. No i to jak mówię, no, profesjonalizm zawsze na pierwszym punkcie. W 49 roku muzeum zostało upaństwowione i taka dobra rzecz się wydarzyła, ponieważ nadzór merytoryczny nad placówką przejęło Muzeum Narodowe w Krakowie.
0: Czyli w tym przypadku akurat upaństwowienie wyszło na plus.
1: Wyszło doskonale, ponieważ ja jeszcze pamiętam z opowieści świętej pamięci pani Magdaleny Meres, która była pierwszą w historii kobietą, ale kierowniczką po panu Studenckim, jak opowiadała, że były pieniądze przede wszystkim na konserwację. Konserwacje wykonywały PKZ-y, eksponaty jechały do Krakowa. Konserwacje wykonywały PKZ-y, czyli Pracownia Konserwacji Zabytków, to była taka naprawdę świetna instytucja i te wszystkie zabytki, te muzea, które nie miały pracowni konserwatorskiej, korzystały właśnie, że tak powiem, z zewnętrznej konserwacji i na to były pieniądze. Zawsze pani Meres mówiła, że do końca roku trzeba było wydać to, żeby nie stracić.
0: Dotacji.
1: Były zakupy wtedy, jak najbardziej. I proszę państwa, to co na przykład dla mnie takie ważne, nadzór merytoryczny, czy jak były problemy logistyczne, merytoryczne, no skąd, od kogo czerpać wskazówki, jak nie od najlepszych placówek. Muzeum Narodowe w Krakowie. więc myślę, że to były naprawdę bardzo dobre czasy. No i oczywiście muzeum musiało się budować na nowo i przede wszystkim otrzymuje nową nazwę Muzeum Żywcu i myślę, że to był też ten czas, gdzie zatracono imię Michała Jeziorskiego. Kapitalny remont budynku siejby, czyli dzisiejsza biblioteka samorządowa, ale myślę, że nasi słuchacze pamiętają jeszcze czas, kiedy muzeum było w siejbie. Ja przychodząc do pracy w 1999 roku też byłam przyjmowana właśnie w siejbie. Dzisiaj wspaniale odrestaurowany. Bardzo się cieszę, że biblioteka jest w siejbie, a muzeum jest w Starym Zamku. No i proszę Państwa, lata pracy nad remontem, nad nowymi ekspozycjami i dopiero w 60 roku, po długoletnim remoncie przede wszystkim siejby w lipcu, otwarto wystawy czasowe i stałe dla mieszkańców i turystów.
0: Mamy rok 1960, dalej z muzeum, jesteśmy w siejbie.
1: Tak, jesteśmy cały czas w siejbie. Ja już tu Państwu tej skomplikowanej historii muzeum nie będę opowiadać, że częściowo magazyny były w Starym Zamku i tak dalej. Chodzi o to, że no, trochę to trwało, żeby przygotować ekspozycję, ale przede wszystkim wyremontować budynek, bo on był w katastrofalnym stanie. No i rok 1960, lipiec, tu na zdjęciach mamy naszych mieszczan żywieckich, no oczywiście tu notable i panią także Magdalenę Meres, jako młodą adeptkę, etnografkę. Bardzo ważna też osoba. Ja może Państwu tutaj przytoczę lata 60. XX wieku frekwencję. I proszę Państwa, to była bardzo duża frekwencja. 40-45 tysięcy rocznie.
0: No. Tyle osób odwiedzało rocznie muzeum? Jeszcze w siejbie?
1: Dokładnie. Może nie chcę mówić, jaka frekwencja była w zeszłym roku, ale o wiele mniejsza. Pamiętam, jak przyszłam do pracy, to właśnie analizowałam tą frekwencję z lat 50., 60., bo na szczęście były zapisy. Proszę Państwa, tutaj i grupy górników przyjeżdżały, były nawet zapisy na zeszyt, kto wchodził. No, tak wyglądała rzeczywistość. W 1970 roku, jeśli chodzi o zbiory, mieliśmy 3 tysiące eksponatów, dzisiaj mamy ponad 15 tysięcy. Więc no, to się różnie zmienia i ta frekwencja też, kiedyś możemy zrobić takie właśnie ciekawostki związane z ilością eksponatów, z frekwencją, bo to naprawdę jest bardzo zmienne w naszej placówce. No i proszę Państwa, Jan Studencki prowadzi muzeum do 1972 roku, więc kawał czasu. Od 1945 to oficjalne otwarcie rok później. No i oczywiście jego następczynią jest pani Magdalena Meres, która prowadzi muzeum do 1991 roku. Nigdy nie miałam okazji poznać pana Studenckiego, tylko z opowieści. Powiem Państwu tak trochę prywaty, pani redaktor. Z panem Michałem Jeziorskim jestem tak bardzo związana, chociaż no wiadomo, nie miałam szans poznać go osobiście. Był nauczycielem mojej babci, bo była seminarzystką. I proszę Państwa, babcia jak wspominała szkołę, no ja oczywiście jako dziewczynka nie miałam ochoty tego słuchać, ale z pamięci wyławiam, że mówiła naprawdę ściszonym głosem, z takim szacunkiem zarówno o profesorze Jeziorskim, jak i inspektorze Nowotarskim, który też przewijał się nam nieraz w naszych opowieściach. Moja mama pracowała w ekonomii wiele lat, dyrektorowała i proszę Państwa, tą szkołę też założył Michał Jeziorski. A mnie się teraz, no jestem zaszczycona kierowaniem Muzeum Miejskiego w Żywcu, który założył Michał Jeziorski. Więc powiem Państwu tak prywatnie, chyba Michał Jeziorski łączy kobiety najbliższe w mojej rodzinie. I ja się tym po prostu chcę pochwalić. Niesamowita osoba, ale powróćmy do lat, no już 70., 80. ubiegłego wieku, kiedy to kierownikiem jest pani Magdalena Meres. I proszę Państwa, z tych takich bardzo ważnych informacji to fakt, że w 1988 roku otwarto filię muzealną Starą Chałupę w Milówce. I to był oddział.
0: No właśnie, a dzisiaj Stara Chałupa w ogóle ma cokolwiek wspólnego z Muzeum Miejskim?
1: nie jest już oddziałem, ale proszę Państwa, wszystkie eksponaty znajdujące się w starej chałupie teraz są remontowane, w ogóle stara chałupa jest remontowana, będzie przygotowana, może nie nowa wystawa, ale nowa aranżacja. To są artefakty z działu etnograficznego naszego muzeum. No i oczywiście tu dział etnograficzny świetnie współpracuje z GOK-iem w Milówce. No i właśnie, no zawsze zapraszamy też, aby zwiedzić to bardzo ciekawe miejsce. Pierwsze wykopaliska archeologiczne powojenne to są lata 80. i 90. ubiegłego wieku. To była też bardzo ciekawa inicjatywa. Nadzór pani Barbary Gołąb, pani archeolog, także z Żywca. No i proszę Państwa, w 91 roku pani Magdalena Meres przechodzi na emeryturę. Stanowisko przejmuje pan magister Jan Gołąb, slawista, który pełni funkcję do 95 roku. Później takie, może nie że zawirowania, ale historia zespołu parkowo-zamkowego, taki trochę rozdział między muzeum, a właśnie zespołem, który został zlokalizowany w Starym Zamku. Żeby Państwa tutaj właśnie już nie nudzić tymi zawiłościami administracyjnymi, to kolejne bardzo ważne wydarzenia i nowi kierownicy, oczywiście dyrektorzy tutaj, czyli mamy panią etnograf, panią Barbarę Rosie, która pracuje z nami do dziś, lata 1996-99. Następnie pojawia się pan archeolog magister Wojciech Błasiak oraz pani historyk magister Krystyna Kolstrum-Grajny. I to są te właśnie lata 96-99. Trochę zmian, prawda? I od 99 roku do roku 2026 funkcję dyrektora pełniła historyk magister Anna Tuleja. Proszę Państwa, to są też czasy, kiedy ja już pracowałam w muzeum. To są czasy, kiedy w 2005 roku przenosiliśmy ekspozycję z siejby do Starego Zamku.
0: Wydaje się, że to bardzo późno, bardzo długo ta siejba.
1: Bardzo długo ta siejba i proszę Państwa, to było ogromne przedsięwzięcie, żeby wszystkie eksponaty przenieść, żeby ułożyć ekspozycję, zaplanować ją. No i ta działalność w Starym Zamku już wyglądała zupełnie inaczej, bo przygarnęliśmy kawiarnię rycerską, przygarnęliśmy pracowników oczywiście zespołu zamkowo-parkowego. No i tyle lat, bo to no, bardzo długi czas, prawda? Mówimy przecież o zeszłym wieku. I proszę Państwa, to co no, dla mnie też było takie bardzo ważne, że jednak siedzibą Muzeum Miejskiego stał się Stary Zamek. Zupełnie inne możliwości, budynek, który zobowiązuje. I to, co jest też ważne, że zamek doczekał się w końcu remontu nowych elewacji. I to był też ten rok 2005. No i tutaj chyba też warto o tym powiedzieć, że ta rewitalizacja obiektu została sfinansowana ze środków ministra kultury, samorządu miasta Żywca, kontraktu regionalnego dla województwa śląskiego. I tak patrzę teraz na ceny, no bo to już historia, nie pamiętam nawet tego, że całkowity koszt remontu wyniósł 2 719 184 000, czyli prawie 3 miliony złotych. No dzisiaj ceny są troszeczkę inne, na pewno Państwu będziemy mówić, jak będziemy wchodzić w jakieś projekty, ale to aż taka ciekawostka, prawda? Cała elewacja w koszcie niespełna 3 milionów.
0: Pani Doroto, spójrzmy jeszcze na fotografię w tej, jak to Pani nazwała, małej monografii z okazji 70-lecia Muzeum Miejskiego w Żywcu. I muszę przyznać, że jak tak zerkam, to mam wrażenie, że trochę na tych wystawach się zmieniło. No i proszę wybaczyć, może to źle zabrzmi, ale mam wrażenie, że te 20 lat temu te wystawy były dużo uboższe.
1: Zgadza się i tak patrzę z taką nostalgią na salonik Biedermeier, który dzisiaj jest w zupełnie innym miejscu, w Ryzalicie, w salach już po konserwacji, szanowni Państwo, a dzisiaj w tej sali znajdują się stroje. I też mam takie odczucie, że tak skromnie i tak mało tych eksponatów. Natomiast dzisiaj ekspozycje wyglądają zupełnie inaczej. Proszę Państwa, za parę miesięcy też będzie inaczej, mówię Państwu od razu. i o tym z panią redaktor będziemy mówić na bieżąco. Natomiast ten gabinet Karola Stefana jest tak skromniutki, aż mi trochę wstyd. Natomiast dzisiaj jest o wiele w innym miejscu, szanowni państwo, w o wiele lepszym, może nie stanie, ale nawet nie aranżacji. Po prostu nie było tylu eksponatów. Myśmy też pozyskiwali eksponaty, zestawiali różne artefakty po konserwacji. Natomiast ten gabinet Karola Stefana już wkrótce zmieni swój wizerunek, ponieważ powróci po konserwacji słynny Turek. Pani redaktor tu go też od razu wyławiła, on sobie tutaj tak wisiał, ale był w bardzo złym stanie technicznym. A to naprawdę już za chwilę podzielimy się tutaj pracami pani Mietlickiej, naszej pani konserwatorki, no i też gabinet będzie wyglądał wyśmienicie.
0: Pani Doroto, to nasze dzisiejsze spotkanie wyszło, okazuje się, nieco dłuższe niż na wstępie zakładałyśmy, no ale z drugiej strony, jak zamknąć w kilkudziesięciu czy kilkunastu minutach historię, no właśnie, tożsamości Żywczaków i ich kultury, tradycji, no a przecież to są i nazwiska, i dzieła, i eksponaty, no tego się nie da zrobić w kilka minut.
1: Nie da się zrobić w kilka minut. Historia naszego muzeum jest naprawdę bardzo ciekawa, bardzo bogata i czasami skomplikowana, jeśli chodzi o przenosiny, zmiany, ale to nie o to chodzi. Najważniejszy jest fakt, że w zbiorach naszego muzeum mamy tyle wspaniałych artefaktów podarowanych przez Żywczaków, które są zaopiekowane, konserwowane i proszę państwa, naprawdę będzie się dużo działo jeszcze na przełomie roku, w przyszłym roku i tu z mikrofonem, z Eską, z panią redaktor będziemy o tych wszystkich działaniach na bieżąco państwu mówić.
2: Eska Beskidy.
0: A na koniec mamy jeszcze zaproszenie do Milówki, również związane z zacnym jubileuszem. Tamtejsza zabytkowa kuźnia ma już 100 lat. Wystawę o tej tematyce można już oglądać w salach Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie zaprasza jego dyrektorka Grażyna Konkol.
3: Serdecznie zapraszam do Gminnego Ośrodka Kultury w Milówce na niezwykle ciekawą, a moim zdaniem także bardzo klimatyczną wystawę poświęconą kowalstwu. Wystawę przygotowaliśmy wspólnie z Pawłem Pryszczem, kowalem, który jest właścicielem kuźni z 1926 roku. I właśnie w związku z jubileuszem stulecia tej kuźni postanowiliśmy zaprezentować stare zdjęcia, dokumenty, narzędzia, a także wyroby kowalskie. Taką ciekawostką na wystawie jest stary kowalski miech z 1806 roku. Myślę, że warto przyjść do nas, zabrać dzieci, przyjść rodzinami i zobaczyć, jaką funkcję w dawnych czasach pełnił kowal, jakich używał narzędzi, ale także jakie narzędzia wykonywał. Zapraszam serdecznie. W godzinach pracy GOKU od 8 do 16. Wystawa czynna do 9 października.
0: I to już wszystko w tym wydaniu. Katarzyna Graboń, do usłyszenia.
2: SK Beskidy News.
0: W dzisiejszym wydaniu magazynu zabierzemy Was na Dworcową 2 w Zabłociu, do kamienicy będącej dziś siedzibą Żywieckiej Fundacji Rozwoju. Zostańcie z nami, Katarzyna Graboń, zapraszam.
2: SK Beskidy.
0: Dzisiaj z mikrofonem zatrzymujemy się na ulicy Dworcowej, a dokładnie pod tym adresem, który naszym słuchaczom jest już chyba doskonale znany, bo to Dworcowa 2, budynek z olbrzymią historią, nieco zagmatwaną, ale spróbujemy Wam dzisiaj opowiedzieć o tym miejscu i można powiedzieć, zobaczyć, co tu się działo, co tu się dzieje, można powiedzieć, od piwnic po dach, bo to miejsce skrywa zarówno sporo dawnej historii, ale i mnóstwo informacji, mnóstwo dobrych rzeczy, które dzieją się tutaj współcześnie. A oprowadzać nas dzisiaj po tym wyjątkowym budynku będzie Anna Zięba, która pracuje w Żywieckiej Fundacji właśnie w tym miejscu, ale jest również archeologiem, a chyba przede wszystkim miłośniczką lokalnej historii. Cześć, Aniu.
4: Dzień dobry.
0: Czyli co? Zaczynamy. Wchodzimy.
4: Zaczynamy, jak powiedziałaś, w miejsce o ogromnym potencjale, takiej dawki historycznej, tego, co tu się działo i dzieje, ale także miejsce ogromne pod względem powierzchni, bo mamy tutaj ponad 1600 metrów kwadratowych, które za chwilę postaramy się przejść. Także wchodzimy, zapraszamy.
0: Ja to miejsce, muszę się przyznać, pamiętam jeszcze za czasów biblioteki tutaj. Wiem, że było bardzo ciemno, bardzo zawiłe schody i mnóstwo luster.
4: Dużo osób właśnie kojarzy naszą kamienicę przede wszystkim z funkcjonowaniem tutaj biblioteki i do tej pory jak ktoś pyta, gdzie mamy naszą siedzibę, więc mówimy Dworcowa 2, zaraz za mostem na Sole. No ale niektórzy jeszcze do końca nie kojarzą naszej fundacji jako Żywieckiej Fundacji Rozwoju i tego, że właśnie jesteśmy właścicielami kamienicy, no to tłumaczymy, tak, to właśnie tutaj, gdzie w Zawłociu była biblioteka. I wtedy jest, aha, to już wiem gdzie, ale się to na szczęście zmienia, chociaż jesteśmy bardzo dumni, że właśnie to my mogliśmy przejąć jakby ten budynek po bibliotece, mimo że między tym, kiedy już biblioteka opuściła te mury, a tym, kiedy my się tutaj wprowadziliśmy już jako właściciele tego obiektu, no przez kilka lat kamienica

0: remontujemy, no i tych remontów nie ma końca.
1: No właśnie, bo tu gdzieś w tle chyba jakaś piła się nam wkrada, ale my zaczynamy tę naszą podróż, no właśnie też trochę od historii po współczesność tego miejsca, od piwnic, więc może się okazać, że będzie trochę głośno.
0: Nawet nie trochę, ale będzie bardzo głośno, ponieważ aktualnie trwają właśnie dalsze prace remontowe, dokładnie prace mające za zadanie jakby utrzymać tą konstrukcję budynku dalej w stanie nienaruszonym, czyli wzmacniamy fundamenty, robimy wylewki betonowe, wzmacniamy całą konstrukcję, częściowe odkrywki także tych murów. Część prac już była dokonana kilka lat wcześniej, ponieważ w roku 2019 i w roku 2020 były prowadzone tutaj badania archeologiczne w piwnicach tego budynku. Założyliśmy kilkanaście wykopów, które miały nam zweryfikować nie tylko pewne różne legendy miejskie krążące wokół tego miejsca, ale też przede wszystkim jakby stan techniczny budynku, czyli posadowienie fundamentów, rodzaj fundamentów. Także wiemy, jakby znamy jego takie najsłabsze punkty, dlatego je wzmacniamy po to, żeby ta bryła wciąż była w dobrej formie, po to, żeby służyła nam przez kolejne wiele, wiele, wiele lat.
1: Czyli co? Zaczynamy od piwnic, schodzimy.
0: Schodzimy jedną z dwóch klatek schodowych, ponieważ warto zaznaczyć, że my określamy to miejsce jako kamienica na Dworcowej 2, ale jest to tak naprawdę zlepek trzech kamienic, potężnych kamienic, które zostały w przeszłości połączone w taką jedną całość. Dlatego też mamy dwie klatki schodowe. Po układzie murów i położeniu dawnych okien i drzwi widać właśnie, które miejsca były wcześniej dostępne, gdzie były przejścia, co było zamurowane, jak ten układ tych klatek i pomieszczeń się zmieniał. Najmniejsza jest tak zwana część oficyn, tak jakby doklejona w poprzek kamienicy, czy bryły kamienicy, ale tak owszem, jakby to, co nazywamy kamienicą na Dworcowej 2, to jest zlepek trzech potężnych obiektów, z czego właśnie najstarsze są oficyny.
1: Czy da się w jakiś sposób wydatować, mniej więcej chociaż? Macie jakieś dane? No właśnie, ta najstarsza część?
0: Najstarsze dane pisane dotyczące budynku pochodzą z ksiąg wieczystych. Późno, bo z drugiej połowy XIX wieku. Budynek zapewne powstał nieco wcześniej, ale dokładnych dat nie znamy. Na pewno oczywiście nie było tutaj od razu potężnej, wielkiej kamienicy, tudzież tych trzech kamienic zlepionych ze sobą. Zapewne były tutaj wcześniej mniejsze jakieś budynki o takim charakterze i mieszkalnym, i gospodarczym, i to potwierdziło część badań archeologicznych, gdzie znaleźliśmy ślady po paleniskach, po piecach, ale nie potrafiliśmy tego, jak to się mówi, razem jakby ugryźć w całości, ponieważ no mamy zbyt mało danych, już jednak ta powierzchnia została w przeszłości dosyć mocno zniszczona, też między innymi przez powodzie, które regularnie te tereny nawiedzały, co widać po profilach archeologicznych. Bardzo dużą ilość otoczaków, wypukane przedmioty, bardzo małą ilość znalezisk archeologicznych. Praktycznie nie mamy nic, troszkę kawałków ceramiki współczesnej, kości zwierzęcych, ponieważ jak wiadomo, mieszkano tu, gotowano, wyrzucano te odpady, więc jakby szału, jeżeli chodzi o znaleziska archeologiczne, nie ma. Co ciekawe, więcej obiektów historycznych pochodzi ze strychu, o czym będziemy za chwilkę mówić.
1: Czyli można powiedzieć, że wszystkie jakieś świadectwa historii no po prostu poszły z wodą.
0: Można tak powiedzieć, że większość z nich zdecydowanie. Na szczęście no, zachowały się potężne mury, kamienicy i to właśnie to przekształcenie murów już nam sporo mówi o tym budynku. Czy jeszcze to, co się troszkę jednak pod tą posadzką zachowało, ale niewiele. Za to sama kamienica, mówimy, że wciąż odkrywa przed nami tajemnice, bo gdziekolwiek rozpoczniemy pracę, to tam coś jednak znajdujemy, w szczególności właśnie na poddaszu. Ale jak już jesteśmy w tym labiryncie piwnic, i to jest faktycznie labirynt, jak sama widzisz, cała kamienica jest podpiwniczona, fundamenty składają się zarówno z potężnych otoczaków, kamieni rzecznych, ale też z piaskowca obrobionego przez murarzy oraz z lokalnej cegły. Na pewno cegła pochodzi, czy część cegły pochodzi z cegielni Szwarca, jednej z potężnych cegielni, dwóch, które znajdowały się na Zabocie. Oczywiście takich lokalnych cegielni mniejszych było więcej, ale najbardziej znamy dwie, czyli cegielnie Szwarca i cegielnie rodziny Sanetrów. Znaleźliśmy właśnie cegły z napisem Szwarc. Nawet tutaj jedna na pamiątkę została wmurowana na wejściu do naszej fundacji, o czym opowiadamy dzieciom w czasie naszych warsztatów historycznych. Ale jesteśmy w jednym z pomieszczeń piwnicznych, wykorzystywanych, no wiadomo jak to piwnica, mamy tutaj wszystko.
1: Składzik.
0: Składzik, ale składzik też dlatego, ponieważ działa u nas Centrum Integracji Społecznej i jedna z pracowni ma właśnie tutaj swój składzik, miejsce przetrzymywania narzędzi i też miejsce pracy, ponieważ te piwnice zostały w ogromnym stopniu właśnie odnowione przez uczestników Centrum Integracji Społecznej.
1: No właśnie, bo pamiętam swoje wizyty tutaj, no dobre, te kilka lat temu, kiedy zaczynaliście jako właściciele tutaj waszą przygodę, no te przestrzenie wyglądały nieco inaczej. Mam wrażenie, że już są trochę tak udomowione.
0: Oj, zdecydowanie tak, już czuć tą inną atmosferę w tych piwnicach, jest też mniej wilgoci, właśnie z tą wilgocią wciąż walczymy, ponieważ w przyszłości tu w Kamieńcy chcemy otworzyć taki oddział lokalnego muzeum, taki troszkę może izby pamięci, ale bardziej przestrzeń edukacji lokalnej, nad którą wciąż pracujemy, więc jakby no, ta wilgoć koniecznie jest do zwalczenia po to, żeby można było tutaj zainstalować różne systemy elektroniczne, wprowadzić też, nie wiem, móc prezentować różne obiekty papierowe znalezione na terenie kamienicy. Na razie to wszystko jest zmagazynowane lub prezentowane na piętrze tego budynku po to, żeby właśnie wilgoć nie dostała się do tych obiektów.
1: Tutaj nad naszymi głowami patrzę, że mamy pozostałości, no trudno to nazwać freskami czy polichromią, ale te stare jeszcze zdobienia specjalnie zostawiliście?
0: Tak, to co widzimy nad naszymi głowami zdecydowanie nawiązuje do kultury żydowskiej. Mamy tutaj motywy geometryczne, mamy motywy kwiatów, motywy słońca, ponieważ należy zaznaczyć, że budynek ten był w rękach żydowskich. Były tutaj galicyjskie sklepy kolonialne, a nad naszymi głowami właśnie te malunki udało nam się zachować razem z białym tynkiem, na którym powstały. Do końca nie wiemy, co było właśnie w tym ozdobionym pomieszczeniu piwnicznym. Może to była to po prostu piwniczka składzikowa tak zwana. Może to była część oficyn mieszkalna. Może był tu dom modlitwy, jeden z tych domów, które znajdowały się na Zabłociu, ale to już jest takie daleko wysunięte przypuszczenie. Jest to jeszcze tajemnicą, którą może nam się uda w przyszłości rozwiązać.
1: Mało kto wie, ale w tej wyjątkowej kamienicy, w tych piwnicach, w których obecnie się znajdujemy, odkryliście dwie studnie.
0: Dokładnie tak. Kamienica posiada dwie studnie. Jedna o takiej bardzo złożonej konstrukcji, nieco ponad dwumetrowej głębokości, czyli wcale nie taka bardzo głęboka, ale bardzo ciekawa, ponieważ wciąż działająca. Składa się z drewnianej cembrowiny na samym dole studni, następnie jest część złożona z otoczaków rzecznych z zaprawą, a następnie część ceglana. Na samym dole znajduje się piasek ze żwirem, który miał za zadanie filtrować wodę wydobywaną ze studni i co ciekawe, właśnie studnia wciąż działa, ponieważ jak są większe opady deszczu, to widzimy, że poziom wody lekko się podnosi, nie na tyle, żeby stanowić zagrożenie, chociaż myślę, że w przeszłości mogło być to powodem także zalewania tych piwnic. Do końca nie wiemy, czy już zahaczamy tą odnogą rzeczną o Sołę, czy jest to jakiś jeszcze inny, drobniejszy ciek wodny przepływający pod naszym obiektem.
1: A druga studnia?
0: Druga studnia jest położona jakby w tej drugiej kamienicy, ponieważ mówimy o zlepku budynków. Obstawiamy, że też jest wiekową studnią, aczkolwiek to jakby wrażenie może być zaburzone troszkę tym, że jest wykończona betonowymi kręgami. Została zapewne w przeszłości przekształcona, wzmocniona, no i niestety obie studnie, jak tutaj zeszliśmy do kamienicy, no stanowiły istne wysypisko śmieci, ponieważ było w nich dosłownie wszystko, od jakichś ebonitowych elementów, czy też już później plastikowych, fragmenty koców, starych swetrów, rozbitych szklanek, fragmenty długopisów, ale też takiej szlaki szklanej, która wiązała się z tym, że jak

0: tych studni wszystko, oprócz zabytków, na których nam najbardziej zależało.
1: Trudno będąc u Was w tych piwnicach, no zabytkowych jakby nie było, nie zapytać o te miejskie legendy i o te historie, o której no właśnie sporo się mówi, a pytanie na ile jest to historia po prostu prawdziwa. No właśnie, jak to jest z tymi piwnicami? Katownia, więzienie?
0: Można powiedzieć, że wszystko po trochu, ponieważ ten budynek ma dosyć niechlubną historię w dziejach Zabłocia, no i samego Żywca. Początkowo był, jak mówiliśmy, sklepami galicyjskimi, gdzie była kawiarnia Rottera, gdzie sprzedawano wyroby skórzane, gdzie był handel towarami bławatnimi prowadzony, no i także oczywiście część biur i mieszkań. W czasie II wojny światowej stacjonował tutaj oddział niemieckiej nazistowskiej policji, jeden z rodzajów jakby żandarmerii, która miała za zadanie pilnować jakby tutaj porządku, jeżeli chodzi o Zabłocie. I co ważne, też należy wspomnieć, że Zabłocie na czas II wojny światowej zostało włączone do Żywca oficjalną decyzją okupacyjnych władz. Po wojnie zostało wyłączone z tego okręgu administracyjnego, było znowu osobną gminą wiejską, po to, żeby w roku 1950 ponownie już oficjalnie zostać no, na stałe włączone w granice miasta Żywca. I tutaj właśnie wchodzi taka jedna z pomyłek historycznych, ponieważ dużo osób mówi o tym miejscu jako siedzibie gestapo. Tutaj gestapo nigdy nie stacjonowało, nie miało swojej siedziby. Gestapo zazwyczaj stacjonowało w większych miastach. Tutaj była wspomniana żandarmeria. Jednak wielokrotnie uważamy, że takim skrótem myślowym jest mówienie o tym miejscu jako gestapo, ale w kontekście tego, że faktycznie znajdował się tutaj aparat represji III Rzeszy, że był posterunek tej żandarmerii, że na pewno też były tutaj prowadzone aresztowania, przetrzymywania lokalnej ludności. Następnie po zakończeniu II wojny światowej siedzibę miał tutaj Urząd Bezpieczeństwa Publicznego i to właśnie z tym z kolei aparatem represyjnym już PRL-u ta jakby niechlubna historia jest związana, ponieważ faktycznie tutaj było miejsce jakby czasowych aresztowań, przesłuchań, miejsce też maltretowania mieszkańców Żywiecczyzny, oskarżonych o działanie przeciw polskiemu państwu. Tutaj byli także przetrzymywani, brutalnie przesłuchiwani żołnierze z oddziału Bartka, z oddziałów jeszcze AK, czy też WiN-u, ale także po prostu miejscowa ludność właśnie oskarżona o nielegalną współpracę, o taką tak zwaną działalność antypolską. I to właśnie w tych piwnicach, między innymi w oficynach, ale też w tych częściach od ulicy Dworcowej znajdowały się cele pojedyncze i zbiorowe, w których były więzione te osoby. I co też jest bardzo ciekawe, teraz jak popatrzysz na te mury ceglane, one są odczyszczone z tynku, ale jeszcze wchodząc tutaj do budynku w 2017 i 2018 roku, na ścianach znajdowały się właśnie pozostałości białego tynku, a na nim napisy osób, które były tutaj przetrzymywane. Niestety z racji tego, że ten budynek był, tak jak mówiłam, pustostanem, był nieogrzewany, był zaniedbany, była tutaj, można powiedzieć, brzydko mówiąc, taka mlina otwarta dla wszystkich, więc było tutaj bardzo dużo śmieci i zanieczyszczeń. Ten tynk z czasem uległ uszkodzeniu, zaczął się sypać, zaczął odpadać i nie byliśmy w stanie go jakby zachować, ale udało nam się zrobić zdjęcia tych napisów, zdigitalizować, no i w ten sposób zachować.
1: No właśnie, trochę wyprzedziłaś moje pytanie. Chciałam zapytać, czy to w jakiś sposób zdokumentowaliście ten pierwotny stan, to co tu zastaliście, no bo to był chyba jedyny moment, kiedy no właśnie można było tej historii dotknąć w tym stanie, no na który pozwolił po prostu czas.
0: Dokładnie tak, właśnie mamy te zdjęcia wykonane tych napisów. Niektóre są na tyle czytelne, że udało nam się powiązać nazwiska z osobami tutaj osadzonymi, ale wiele napisów było bardzo nieczytelnych, bardzo niewyraźnie napisanych. One są też zachowane, może w przyszłości uda nam się rozszyfrować, ale co też jest bardzo istotne, my wciąż prosimy osoby, które na przykład, no których los los związał jakby z tą kamienicą o kontakt z nami, o to, żeby porozmawiać, ponieważ wiemy, że są to ostatnie jakby chwile na to. Pamięć ludzka też bywa zawodna, ale z racji tego, że no działy się tu rzeczy faktycznie niedobre i straszne, to dużo osób nie chce o tym mówić. Wciąż mieszkańcy Zabłocia mówią, że jak przechodzą tą stroną chodnika, to robi im się bardzo nieswojo, bardzo źle, ponieważ sobie przypominają te wszystkie niedobre historie, które się tutaj wydarzyły, dlatego my chcemy odczarować jakby tą przestrzeń, pamiętać o historii, o też tej niedobrej jakby, tym niedobrym, złym aspekcie tego miejsca, zachować właśnie wspomnienia osób, które były tutaj przetrzymywane, przesłuchiwane, czy też ich rodzin, które o tym mogą nam jeszcze opowiedzieć, ale wiemy, że jest to temat bardzo trudny, bolesny i też się nie dziwimy, że niekoniecznie dane osoby chcą o tym opowiadać. Niektórzy w ten sposób radzą sobie z traumą, że o tym nam mówią, inne milczą, żeby w ten sposób ukoić swój ból.
1: Nie wiem, czy dobrze zerkam, ale czy tutaj mamy jakby, no właśnie, wejście trzecie, można powiedzieć? To, co widzimy przed sobą, czyli jakby takie chyba wejście zewnętrzne, to jest poświadczenie tego, że właśnie ten budynek jakby składa się mimo wszystko z trzech osobnych?
0: Między innymi te drzwi, układ okien, widzimy ślady po zamurowanych przejściach, po istniejącym ciągu komunikacyjnym, ale także jak popatrzymy na tą część budynku, jest ona zupełnie inna niż pozostała część kamienicy, mamy totalnie inne sklepienia, potężniejsze mury, mocniejsze fundamenty, więc jakby to świadczy właśnie, że ten budynek pełnił kiedyś zupełnie inną, jakby osobną funkcję. A to, co właśnie zwróciłaś uwagę, te drzwi, one prowadzą na nasze wewnętrzne patio, ponieważ kamienica ma jedno podwórko wewnętrzne patio, właśnie na którym też były prowadzone badania archeologiczne, oraz drugie podwórko zewnętrzne, dostępne od strony ulicy Wesołej, czy już w zasadzie od ulicy za wodą, gdzie można do nas wjechać na plac fundacji. Aktualnie też w mocnym remoncie, w licznych przekształceniach, ale faktycznie no, jesteśmy bogaci o takie podwórka, a na tym wewnętrznym patio docelowo w przyszłości chcemy zasiać trawę, posadzić drzewka, ozdobne krzewy i zrobić takie też miejsce kawiarniane, ponieważ jak wiemy funkcjonuje u nas przystanek Zabłocie, przedsiębiorstwo ekonomii społecznej, więc chcemy to taką przyjazną, zieloną przestrzeń w środku miasta oddać mieszkańcom.
1: SK Beskidy. Jeśli ktoś zna waszą działalność codzienną Żywieckiej Fundacji Rozwoju, to rzeczywiście no można mieć wrażenie, że za wszelką cenę staracie się odczarować trochę to miejsce i tę jego trudną historię, no i po prostu działać lokalnie bardzo pozytywnie.
0: Tak jest, tym bardziej, że obszar naszych działań jest bardzo szeroki, ponieważ mamy nie tylko projekty historyczne czy społeczne, takie jak na przykład asystentura dla osób z niepełnosprawnością i ta zarówno ze środków rządowych i z unijnych. Mamy Centrum Integracji Społecznej, mamy różnego rodzaju konkursy grantowe, jak Działaj Lokalnie, czy wsparcie inicjatyw poradniczych, mamy wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży, czyli pomarańczową energię, mamy stypendium z pasją, które wspiera osoby uzdolnione z Żywiecczyzny oraz multum innych działań, które też mają za zadanie wspierać lokalną ludność do podejmowania własnych inicjatyw na rzecz dobrych zmian.
1: SK Beskidy. Ku mojemu zdziwieniu okazuje się, że macie również windę i te podziemia, które no właśnie docelowo chcecie jeszcze bardziej zagospodarować, będą dostępne dla osób ze specjalnymi potrzebami.
0: Dokładnie tak, właśnie pracujemy nad tym, żeby cały budynek był dostępny dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jak widzisz, jest winda, ale jeszcze dojście do windy akurat tutaj z rejonu piwnic jest do poprawy. Cały czas nad tym pracujemy, zdobywamy kolejne środki, żeby umożliwić właśnie poprawę dostępności. Pozyskaliśmy grant z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dzięki któremu uda nam się zamontować windę schodową, brakujące barierki, podjazdy, także ta dostępność faktycznie się zmienia na lepsze. Jeszcze troszkę czasu nam to zajmie, ale już jest dobrze.
1: No dobrze, to w takim razie wychodzimy, opuszczamy już same piwnice.
0: Tak, drugą klatką schodową, którą jeszcze nie szłyśmy, także wychodzimy na powierzchnię. Będziemy mijać teraz to drugie podwórko, do którego jest dostęp z zewnątrz. Wychodzimy na parter budynku, w rejon miejsca, przez który wchodziliśmy do fundacji, ponieważ do fundacji też się możemy dostać paroma wyjściami, dlatego często osoby się w nas gubią.
1: I jesteśmy znów na parterze.
0: No. Tutaj jest ta cegła, o której wspominałam. Ona nie była wmurowana oryginalnie w to miejsce. Została znaleziona w czasie prac porządkowych. Właśnie mamy napis Schwarz. I została wmurowana właśnie na pamiątkę jednego z zabłockich przedsiębiorców, czyli właściciela potężnej cegielni.
1: Co właściwie dzieje się tutaj, na tym poziomie parteru w tej waszej kamienicy? No bo można powiedzieć, że to już są w większości przestrzenie kompletnie nowoczesne, no dostosowane.
0: Dokładnie tak. Wchodząc do fundacji, po lewej stronie mamy biura związane z funkcjonowaniem programu asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością. Mamy także pracownię designu i techniki biurowej, a także pracownię dziewiarską, działającą w ramach Centrum Integracji Społecznej. Po prawej stronie mamy część przeznaczoną dla uczestników Centrum Integracji, czyli szatnie, przebieralnie, miejsce też spożywania śniadanek. Mamy windę po prawej stronie, ale także sklepik Dobre Sobie, czyli takie magiczne miejsce, bardzo kolorowe, rzeczy, które zostały uszyte we wspomnianej pracowni designu i techniki biurowej. Jesteśmy świeżo po przekształceniu marki Żywieckie Versace na Dobre Sobie. Idąc dalej, docieramy do przystanku Zabłocie, czyli podmiotu ekonomii społecznej powstałego przy fundacji, gdzie można od poniedziałku do piątku zjeść pyszne obiady, pierogi, napić się dobrej kawy, zjeść ciacho i co jest najważniejsze, wszystko wytwarzane jest tu na miejscu, lokalnie i pomagają także częściowo w tym uczestnicy pracowni gastronomicznej Centrum Integracji Społecznej plus ekipa przystankowa.
1: I myślę, że warto odwiedzając tę część waszej kamienicy, czyli przystanek Zabłocie, wspomnieć o tym, że to nierozerwalnie łączy się z tą formą pomocową reintegracji ludzi, którzy no właśnie chcą ponownie wrócić na rynek pracy. Wszelkie pracownie czy sam przystanek to jest właśnie również forma pomocy.
0: Zdecydowanie tak, ponieważ część ekipy przystankowej stanowią osoby, które były wcześniej w pracowni gastronomicznej Centrum Integracji Społecznej naszej fundacji, a następnie zostały zatrudnione w przystanku, odpowiednio wykwalifikowane, nauczone, przeszkolone, wyszły do klienta albo właśnie przygotowują pyszne posiłki, ale także wychodzą do pracy na zewnątrz, na przykład gotują w lokalnych restauracjach, jeżeli chodzi o pracownię gospodarczą, to na przykład także sprzątają tutaj w lokalnych instytucjach, czyli wychodzą na zewnątrz, uczą się też kontaktu z innymi osobami, tego harmonogramu pracy, tej regularności i właśnie to jest ta kwestia tej reintegracji, o której przed chwilką powiedziałaś. Warto też wspomnieć, że wchodząc do naszej fundacji, drzwiami tuż zaraz przy przystanku Zabłocie, mogą się Państwo natknąć na naszą książkodzielnię, która powstała w ramach jednego z projektów realizowanych w przeszłości, programu aktywności lokalnej, tak zwanego Zapalamy do działania, tudzież w skrócie PALU, gdzie można się poczęstować książką zostawioną przez inne osoby tutaj w naszej książkodzielni.
1: No i muszę też wyjaśnić naszym słuchaczom, że w tej kamienicy chyba nigdy nie jest cicho i takich sterylnych warunków dźwiękowych tu po prostu nie ma, no bo ciągle ktoś tu przemyka.
0: Niby nie ma sterylnych warunków, aczkolwiek zrobiliśmy takie dwa pokoje wygłuszone na potrzeby pracy online, pracy zdalnej, tudzież nagrywania wywiadów, ale chyba mimo wszystko niewystarczająco, ale tak jak mówisz, no tu się dzieje dużo i też osoby, które do nas przychodzą na taką krótką wizytę, czy to poznać działanie fundacji, czy korzystać na przykład z programu asystentury, mówią, no u was ruch jest jak na dworcu. To nie jest tak, jak się wydaje, że osoby w fundacji siedzą, piją kawę, dubią w dokumentach. Owszem, też tak czasami jest, ale no to jak sama słyszysz, multum działań, multum osób, ale właśnie to jest piękne, bo dzięki temu kamienica
1: żyje.
0: Żyje i to jest cudowne.
2: SK Beskidy.
1: No dobrze, to w takim razie pierwsze piętro i tam chyba można powiedzieć centrum dowodzenia, bo tam te biura administracyjne.
0: Centrum dowodzenia, ale zwróć uwagę, że idziemy teraz klatką schodową złożoną ze schodów kręconych.
1: To były te schody takie drewniane, które lekko się sypały.
0: Dokładnie, musieliśmy niestety je usunąć, oczywiście zostały zadokumentowane, ale musieliśmy zrobić nowe, bezpieczne też betonowe stopnie, no żeby można było bezpiecznie pokonywać kolejne poziomy jakby tego budynku. Także idziemy na pierwsze piętro, możemy iść albo klatką schodową właśnie tą kręconą, albo prostymi schodami, lub wyjechać wspomnianą windą.
1: Tu z jednej strony, bo bywam tu często, z jednej strony ta część administracyjna, ale my wyszłyśmy akurat w tej drugiej.
0: Dokładnie, w tej, która jest poddana remontowi. Jak widzisz, wszystko jest jeszcze w rozsypce, mimo że już nastąpił podział pomieszczeń troszkę na nowo, troszkę ta przestrzeń została przekształcona. Pięknie oczyszczone cegły, wzmocniony strop, bo bez tego ani rusz, żeby się nam dach czy poddasze na głowę nie zawaliło. Przez okna już możemy dostrzec most na rzece Soleg i samą rzekę i widok na Żywiec, jak my to nazywamy. A jesteśmy w pomieszczeniu, które służy jako pomieszczenie konferencyjne, jako pomieszczenie wystaw czasowych. Jak widzisz, jest jeszcze niedokończone, ale już jest krok bliżej niż dalej. Tutaj też działy się warsztaty organizowane dla dzieci, warsztaty historyczne mówiące o Zawłociu, gdzie był rozłożony dywan, kolorowe pufy. Mamy stół multimedialny na razie
1: ukryty,
0: jakby ukryty i wyłączony, ponieważ no, musimy przystosować też jakby no, pozostałe jakby otoczenie, żeby ten stół mógł dobrze funkcjonować, żeby nie został też zabrudzony, zniszczony. No a w środku stołu zawarte są dane historyczne.
1: Między innymi, jak sądzę, o piwnicę.
0: Dokładnie, jak i w ogóle o Zabłociu, jakby o kamienicy na Dworcowej 2 w kontekście całego Zabłocia. I te dane historyczne będą na bieżąco uzupełniane po to, żeby ten stół zawierał jak najwięcej informacji właśnie o Zabłociu.
1: No i muszę przyznać, że sama ta przestrzeń, mimo że jeszcze surowa cegła, mimo że jeszcze wylewki, na podłodze wylewki jedynie, to miejsce już i tak jest samo w sobie piękne.
0: Tak, no zdecydowanie wzrok przyciąga ta piękna czerwona cegła i ponownie widzimy, jak ta przestrzeń była przekształcona, jak ten ciąg klatek czy korytarzy wyglądał zupełnie inaczej. Jeżeli byśmy przeszli do pomieszczenia obok, to znajduje się tam sala, która docelowo będzie salą koncertową z niewielką sceną i to właśnie to jest ta część, przez którą można wyjść na balkon, czyli najbardziej chyba charakterystyczny punkt całej kamienicy, ścięta skośnie ściana z pięknie zdobionym balkonem, chyba widoczna na wszystkich możliwych pocztówkach i zdjęciach z dawnych lat, najbardziej charakterystyczne miejsce całego budynku.
1: Zdarzają się tutaj u Was tacy goście, którzy po prostu chcą poznać historię tej kamienicy? Tak po prostu. Przyjechaliśmy do Żywca, słyszeliśmy, że jest taka wyjątkowa kamienica. Możemy zobaczyć?
0: Jest coraz więcej takich osób, aczkolwiek jest więcej bardziej takich grup zorganizowanych, zainteresowanych przyjazdem do nas na zasadzie wizyt studyjnych. Także bardzo nas to cieszy, że różne inne organizacje pozarządowe przede wszystkim, ale też turyści chcą nas odwiedzać, a bardzo nas cieszy to, że dzieci się tak zainteresowały tym miejscem, które już były tutaj na warsztatach, które chcą do nas wracać, bo ich budynek zachwycił, no i nie mogą się doczekać kolejnych wizyt, co nas bardzo cieszy.
1: Ja się nie dziwię, że dzieciaki się zachwycają tym miejscem, bo tu jest istny labirynt i to wielopiętrowy.
0: Tym bardziej, że z dziećmi faktycznie zwiedzamy cały budynek, od piwnic aż po poddasze. Często słyszymy, że już nie mogą, bo je bolą nogi, ale łączymy też właśnie nie tylko takie informacje historyczne mówione, ale także pracujemy na bazie zdjęć, na bazie puzli i memory z widokami z Zabłocia. Lekcje są interaktywne, żywe i co jest niesamowite, dzieci

0: oddawane drugie życie rzeczom. Tutaj będzie część taka troszkę biurowa, troszkę gospodarcza, serwerownia, czyli centrum jakby dowodzenia, jeżeli chodzi o bazę danych i internet. Oczywiście toalety też dla osób ze specjalnymi potrzebami, biuro zarządu. Także no, jeszcze tutaj troszkę roboty jest, jak widzisz, ale i tak ta przestrzeń się niesamowicie zmienia w porównaniu do tego, co tutaj było wcześniej.
1: Czy ktoś policzył, ile macie pomieszczeń tutaj, w tej kamienicy?
0: Mamy plany, oczywiście każde pomieszczenie jest jakby na tych nowych planach ujęte, ale chyba na ten moment taką wiedzą dysponuje tylko i wyłącznie pani prezes zarządu. Ja myślę, że nawet jakbyś zadzwoniła do niej w środku nocy, to powie, jaka ilość pomieszczeń tutaj ma się jakby już finalnie docelowo znajdować. Co bardziej też jest ważne, no na poddaszu, o czym będziemy mówić, ma powstać hostel, czyli kolejne pomieszczenie.
1: A tymczasem zwiedzamy kolejną część pierwszego piętra.
2: SK Beskidy.
0: Tak jest, widzimy kolejną klatkę schodową, tym razem schody proste, które prowadzą prosto jakby w rejon biur, w rejon sekretariatu Żywieckiej Fundacji Rozwoju, także jeżeli właśnie Państwo byście mieli coś do załatwienia u nas, do porozmawiania, czy to w sprawie Centrum Integracji Społecznej, czy firmy dobrej lokalnie, czy pomarańczowej energii, czy programu asystentury, to zapraszamy właśnie na pierwsze piętro. Po prawej stronie drzwi są bardzo kolorowo opisane. Myślę, że każdy je zauważy, do nas trafi bez problemu. Można w sekretariacie się dopytać o wszystko, pokierują, powiedzą co i jak. Tak, także wchodzimy do centrum dowodzenia. Myślę, że szybko przemkniemy, ponieważ to może jeszcze zanim wejdziemy, znajduje się właśnie tutaj sekretariat, kadry, księgowość, biuro zarządu, biuro Centrum Integracji Społecznej, częściowo właśnie tego programu asystentury, mała sala konferencyjna, w której też często prowadzimy szkolenia zewnętrzne, ale też szkolimy siebie, ponieważ no wciąż jesteśmy, jakby chcemy się kształcić, chcemy się rozwijać w różnych zakresach, w różnych obszarach, także mamy też szkolenia wewnętrzne pracowników.
1: Czy ja dobrze kojarzę, że to właśnie na tym poziomie pierwszego piętra funkcjonowała biblioteka?
0: Dokładnie tak. Tutaj po schodach wchodziło się na górę do biblioteki. Bo też warto wspomnieć, że oprócz biblioteki, to w przeszłości był tutaj oddział ruchu, czyli kolportaż gazet i prasy. Był oddział kinematografia, dokładnie też właśnie miejsce, w którym rozdzielano filmy, dystrybuowano na teren między innymi naszego powiatu. Były różne inne, drobniejsze instytucje, ale też, no, co ważne, a o tym zapomnieliśmy wspomnieć, zanim powstała tutaj biblioteka, a już po tym, jak Urząd Bezpieczeństwa Publicznego no, został rozwiązany, to był tutaj znajdował się tutaj posterunek Milicji Obywatelskiej.
1: My tymczasem wchodzimy do części administracji.
0: Tak, zapraszamy, będzie pewnie głośno i wesoło. Jak Państwo usłyszycie, po lewej sekretariat i wspomniane działy księgowości i biuro zarządu. Idziemy sobie dalej, po prawej sala konferencyjna, ta mniejsza sala konferencyjna, z której właśnie często korzystamy. Następnie biura Centrum Integracji Społecznej i program asystentury oraz sama kuchnia, miejsce zebrań, miejsce spotkań, też centrum dowodzenia, można by powiedzieć.
1: No i teraz przed nami jeszcze wycieczka na samą górę. No nie, jeszcze chyba nie na samą.
0: Tak, idziemy teraz właśnie na poddasze do klubu mieszkańca i do naszej góry.
1: Dzień dobry, pani prezes.
0: Także idziemy po kolejnych schodach. Kiedyś dzieci miały za zadanie policzyć te schody, więc było wspólne liczenie po 12-13 stopni aż na samą górę. Mówią jeszcze wyżej, gdzie ten koniec? Jesteśmy na półpiętrze, z którego widać częściowo nasze to podwórko zewnętrzne, na teren którego można wjechać, no i widok otworzył się na część pomp ciepła, które mamy na nim zamontowane.
1: I to też wasz niedawny nabytek?
0: Dokładnie tak, też projekty, które są związane no, z energią odnawialną, też w tym kierunku się rozwijamy, mamy także panele, mamy fotowoltaikę zamontowaną, także no, dążymy do tego, żeby ten budynek, jak ktoś mówi, sam się napędzał, nie tylko społecznie.
1: No i co my tu mamy? Czy my jesteśmy aktualnie już bezpośrednio na strychu?
0: Tak, jesteśmy właśnie w części poddasza, gdzie po naszej prawej stronie mamy biura, dalszą część biur, gdzie stacjonują

0: pracownicy Żywieckiej Fundacji Rozwoju, ale także z Klub Mieszkańca, czyli miejsce spotkań zarówno dla nas jako pracowników fundacji, ale też dla mieszkańców, którzy chcą spotkać się, nie wiem, na planszówki, pograć w różne gry, obejrzeć jakiś film, porozmawiać. Ta przestrzeń jest udostępniana bezpłatnie, oczywiście po wcześniejszym zgłoszeniu się, także już parę grup i osób korzystało z takiej możliwości. My też do tego zachęcamy, ponieważ po to właśnie ona jest stworzona. Oprócz tego, że jest tutaj, że są tutaj biura, mamy oczywiście też łazienki dopasowane do potrzeb dla osób z niepełnosprawnością.
1: Bo również na ten poziom wyjeżdża winda.
0: Dokładnie tak, winda wyjeżdża na samą górę poddasza. Mamy też właśnie tutaj po prawej stronie te dwa pomieszczenia wyciszone do szkoleń online, do spotkań, ale też mamy pokój psychologa, gdzie odbywają się spotkania psychologa z dziećmi, z młodzieżą, z ich rodzicami w ramach funkcjonowania pomarańczowej energii.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Beskidy.
1: No i korci mnie, żeby zajrzeć za te kolejne, jeszcze nieobrobione drzwi. Tam pewnie coś się kryje.
0: Kryje się jeszcze potężna, pusta przestrzeń, jak już widać z nowymi belkami, ponieważ po naszej prawej stronie, w naszych biurach, widać jeszcze zachowane, oryginalne, drewniane belki, specjalnie zabezpieczone, wzmocnione. Po tej części już musiały być one wymienione, podobnie jak cały dach kryty blachą. I to właśnie w tej części poddasza będzie w przyszłości hostel, ponieważ otworzyła się nowa pracownia hotelarska w ramach Centrum Integracji Społecznej, gdzie uczestnicy tej pracowni uczą się jakby obsługi też z klienta, ale też dbania jakby o porządek w hotelu, gdzie praktykują póki co oczywiście na zewnątrz, w innych tego typu jednostkach hotelarskich na terenie Żywiecczyzny, po to, żeby już przygotowanym wejść w tą przestrzeń, która no już myślimy, za niedługo powstanie.
1: Radio co prawda nie oddaje zapachów, ale muszę to powiedzieć, przepiękny zapach drewna. No właśnie, cały strop nowiutki, piękne drewno. No i to się czuje, ale przed naszymi oczyma te wyjątkowe drzwi, które chyba zachwycają każdego, kto ma okazję tutaj zajrzeć do Was, nie tylko przedszkolaków.
0: Zdecydowanie tak. To są drzwi, które przyciągają największą uwagę. Wykonane są z żeliwa. Przypuszczamy, że analogicznie jak drzwi, które znajdują się w żywieckiej konkatedrze albo starym zamku, ale też w niektórych kamienicach zlokalizowanych wokół żywieckiego rynku, też mogą być wykonane właśnie z kadzi służących do pozyskiwania soli z solanki. Zostały te kadzie rozklepane, zanitowane, połączone zresztą w przepiękne motywy, które nie tylko służyły jakby ozdobie tych drzwi, ale także ich po prostu wzmocnieniu, bo kojarzą się z takim starym zamczyskiem dosłownie sprzed wieków. Dokładnego datowania tych drzwi nie znamy. Jak widać też zamek był zamykany, czy ten skobel, na potężną kłódkę. Same w sobie te drzwi są bardzo ciężkie. No i wzbudzają, tak jak mówisz, niesamowitą atrakcję i zainteresowanie nie tylko wśród dzieci. Za tymi drzwiami kryje się niewielkie, wentylowane pomieszczenie. Dokładnie nie wiemy, do czego mogło ono służyć. Czy było formą jakiegoś skarbca, gdzie przechowywano cenne dokumenty? Czy jeszcze służyły do czegoś innego? Czy miały jakieś znaczenie antypożarowe? Tego nie wiemy. Pozostaje na razie ta zagadka w sferze jakby domysłów. Też często dzieci pytamy, z czym im się kojarzą te drzwi, to najczęściej pada właśnie, że tam na pewno był skarb przetrzymywany. Jak widzimy, jest piaskowa też obudowa tychże drzwi, właśnie same drzwi żeliwne, właśnie piaskowy portal, bardzo masywny, bardzo potężny, no i wciąż zagadkowe.
1: Jeśli nie są zamknięte na wielką kłódkę, to ja je muszę spróbować otworzyć.
0: Koniecznie.
1: No i można powiedzieć, że taka ślepa uliczka, no ślepe pomieszczenie póki co.
0: Tak jest, nieduże pomieszczenie, całkowicie zamknięte, po prostu otwory wentylacyjne, o których mówiliśmy. Tutaj widać też strop od klatki schodowej, właśnie tej krętej, ponieważ tutaj do tej części poddasza też prowadzą kręte schody. Jak widzisz,
1: jeszcze drewniane.
0: Jeszcze częściowo drewniane. Pozostała część wykonana z kamienia. Także dzieci bardzo lubią wchodzić do tego pomieszczenia. Pozwalamy im na to. Jest to dla nich nie lada atrakcją, kiedy mogą wejść w takie tajemnicze miejsce.
1: No, blacha.
0: Blacha, dokładnie tak. Żeliwna, jak widzisz, nie jest gładka. Widać odbicia młota, tudzież jakiegoś innego ciężkiego przedmiotu, który miał za zadanie, właśnie narzędzia, za zadanie wyprostować te, no prawdopodobnie kadzie do pozyskiwania solanki, ponieważ mówię, powtarzamy tą historię wykonania drzwi analogicznie za tą dotyczącą drzwi w katedrze, ale że są tak bardzo podobne, to możemy spokojnie jakby to robić. Zamykamy. Także przestrzeń jest ogromna, szereg okien wychodzących na stronę ulicy Dworcowej oraz na rzekę Sołę, no częściowo zasłoniętą przez sąsiadujący budynek. Mamy także widok na oficyny podwyższone o jedno piętro na potrzeby działań naszej fundacji, ale także widok na wewnętrzne patio. A następnie przechodzimy na tył pomieszczenia po to, żeby zobaczyć Beskid Mały. Część Beskidu Śląskiego, częściowo Żywiecczyznę, ale także naszych sąsiadów, gdzie kiedyś w tym miejscu była fabryka mydła i świec rodziny Munków. Także o te widoki też razem z dziećmi podziwiamy, opowiadamy troszkę o geografii, właśnie o historii. Dzieci lokalizują dokładnie miejsce, gdzie są. Tutaj widać właśnie to nasze wewnętrzne patio, które w przyszłości będzie zielone, ale zanim to nastąpi, to musimy dokończyć robienie izolacji budynku, odprowadzanie wody. No i następnie będzie można zasiać trawę.
1: Ania, na początku naszego dzisiejszego spotkania wspomniałaś, że to właśnie strych i te wyższe piętra kryły, paradoksalnie nie piwnice, kryły najwięcej tych znalezisk historycznych, może nie archeologicznych, ale właśnie tych pozostałości dawnej historii tego miejsca. Co tu jeszcze odnaleźliście, choćby w tym urokliwym, na tym urokliwym strychu?
0: Zdecydowanie taką największym znaleziskiem, takim, no, można powiedzieć, najbardziej spektakularnym, była szabla z okresu Austro-Węgier, którą znalazł nasz kolega przeszukujący jakby poddasze. Instruktor z jednej pracowni, nasz kolega Marcin, ma niesamowite szczęście. Jego przedmioty historyczne kochają. Badał, co się znajduje za tak zwaną murłatą tutaj części tego poddasza. Wsadzając ręce za tą murłatę, coś mówi, że natknął się na jakiś taki dziwny obieg, no coś wyczuł palcami. Wyciągnął, okazało się, że była to właśnie szabla, która jest prezentowana w gablotkach przeszklonych, po to, żeby też dzieci uczestniczące w warsztatach mogły tą szablę oglądać. Nie została ona póki co zakonserwowana, ponieważ też będziemy na to potrzebować środków, ale oprócz tego, że znalazł szablę, znaleźliśmy bardzo dużo kartek na cukier, na przykład z początku XX wieku, ale także Hagadę, czyli książkę mówiącą o ucieczce Żydów z Egiptu, napisaną w języku hebrajskim i niemieckim. Mamy fragmenty pudełek po papierosach, po kopertach francuskich, taki miks wszystkiego. A co też ciekawe, i to akurat w czasie badań archeologicznych, znaleźliśmy tabliczkę emaliowaną w języku niemieckim, schron przeciwlotniczy. Także mamy miszmasz totalny przedmiotów, z których właśnie większość została znaleziona tutaj na poddaszu w czasie remontu dachu, w czasie sprzątania tej przestrzeni, przygotowując właśnie do dalszych prac renowacyjnych i konserwatorskich, ponieważ należy zaznaczyć, że ten budynek jest objęty ochroną konserwatorską, ale dlatego, że jakby częściową, ponieważ znajduje się w gminnej ewidencji zabytków, czyli takie częściowo jakby prace, które dzieją się w tym budynku, ale też przede wszystkim jego wygląd zewnętrzny, uzależniony jest od wytycznych miejskiego konserwatora zabytków.
1: No i trzeba przyznać, że wy od ładnych kilku lat nadajecie nowy blask tej kamienicy. Oczywiście dzieje się to etapami, nie ma mowy, to są olbrzymie koszty. No właśnie, dlatego dzieje się to też etapowo.
0: Dokładnie, no nie jesteśmy w stanie pozwolić sobie na cały remont budynku na już, niestety, bo tak by było wiadomo najlepiej. Dzieje się to etapami, środki pozyskujemy z różnych grantów, zarówno polskich, rządowych, jak i ze środków Unii Europejskiej, ale także fundacji zagranicznych, pisząc właśnie różnego rodzaju projekty, gdzie część środków przekazywana jest dalej na jakby zachowanie bryły kamienicy, ale też na działania takie warsztatowe, historyczne, na zwiększanie wiedzy, nie tylko historii budynku, ale o Zabłociu, no i co przekłada się też na zwiększanie wiedzy o samym naszym mieście Żywcu, więc no potrwa to jeszcze zapewne kilka lat, ale każdy, kto tu przychodzi do nas na przykład co dwa, co trzy miesiące, już widzi kolejne zmiany, lubi tą przestrzeń, no i właśnie mówi, że no super jest to, że my o to dbamy, że nie pozwalamy temu budynkowi dalej niszczyć.
1: Ania, muszę Cię jeszcze dopytać o to, czy ta historia tego budynku, bo to przecież część również historii Zabłocia, czy wciąż są ludzie zainteresowani właśnie odkrywaniem tej lokalnej historii, tych, no trzeba powiedzieć, nieco zagmatwanych losów lokalnej historii?
0: Bardzo dużo jest takich osób. Najczęściej właśnie są to sami mieszkańcy Zabłocia, którzy razem z nami chcą zadbać o tą tak zwaną spuściznę historyczną tego miejsca. Dużo osób jeszcze nie było w naszej kamienicy po remoncie, dlatego będziemy też planować już za niedługo takie spotkania, dni otwarte, zarówno życia fundacji, jak i zrobić taki spacer po budynku o różnych porach dnia dla osób pracujących, dla osób, które mają czas właśnie do południa i po południu, już też dla osób starszych, które chcą odwiedzić nasze przestrzenie, żeby oprowadzić ich tak bardzo ogólnie po tym budynku i razem dbać o to miejsce właśnie w kontekście też historii całego Zabłocia. Ponieważ na przykład organizując same warsztaty historyczne dla dzieci, nie mówimy tylko o tym, co tu się działo na Dworcowej 2, ale mówimy o całym Zabłociu. Wychodzimy też na spacery terenowe. Do tej pory takich spacerów odbyło się parę. Mieliśmy także warsztaty stacjonarne w przedszkolach, gdzie na przykład po części tak zwanej żywieckiej mówiliśmy o Zabłociu, przybliżając to niesamowite miejsce, o którym no, często się jakby zapomina, a jest naprawdę piękne, robiące wrażenie. No, idąc główną ulicą możemy podziwiać piękne kamienice, niestety w bardzo znacznym stopniu zniszczone, ale wciąż zachwycające nas swoją bryłą, swoim wyglądem, wystrojem, tym, że mamy na Zabłociu także cieki wodne, które dosłownie przypominają taką lokalną, małą Wenecję, więc warto się zapuścić na tą lewą stronę Zabłocia, idąc w stronę dworca PKP. Warto się, jak to się mówi, zgubić w tych uliczkach, podziwiając to Zabłocie troszkę mniej znane, ponieważ wiemy, że część mieszkańców, jak to się mówi, tamtej strony rzeki, tego Zabłocia dokładnie nie zna. Jest to tutaj odkrywać, jest po czym spacerować i zachwycać się tą przestrzenią i na tyle zainteresować się tym właśnie terenem, że chce się go aż później dalej badać, eksplorować, uczestniczyć w spotkaniach, bo też warto zaznaczyć, że przede wszystkim w przystanku Zabłocie, o którym mówiłyśmy, w tej przestrzeni przystankowej odbywają się także już od wielu lat nadal kontynuowane spotkania z historią, z lokalnymi historykami, pasjonatami lokalnej historii, edukatorami. Aktualnie też dzieje się Festiwal Kultury Żydowskiej, kolejna edycja jakby tego festiwalu, tym razem troszkę rozłożona jakby w czasie, gdzie też dzieją się rzeczy dookoła historii Zabłocia, także ukierunkowane na tą historię kultury żydowskiej, która stanowiła tutaj ogromny procent społeczności, a została praktycznie zapomniana i w zasadzie mocno zamazana. w zasadzie istnieje niewiele miejsc czy takich punktów w Zawłociu, które mówią nam o tych ludziach, którzy tutaj niegdyś żyli i dzięki którym Zawłocie było takim miejscem przemysłowym, ponieważ była to część przemysłowa zlokalizowana przy Żywcu, zresztą było nazywane Zawłocie ad Żywiec, czyli przy Żywcu, albo Zawłocie albo Żywiec 2, różnie określane w dokumentach, ale bardzo ważny administracyjnie jakby punkt na mapie naszego całego powiatu.
1: Czy cała działalność Żywieckiej Fundacji Rozwoju, no właśnie w oparciu też o to miejsce, które jest takim trochę waszym domem, tej waszej bardzo szerokiej przecież działalności, udowadnia to, że no właśnie ta historia jest potrzebna, żeby wpływać na teraźniejszość, budować przyszłość? Bez tych korzeni, no właśnie bez zakorzenienia się w historii tej lokalnej, najbliższej nie da się budować przyszłości?
0: Tak jest. Bez mówienia o przyszłości nie da się zbudować dobrej przyszłości. Oczywiście to nie jest tak, że my żyjemy tylko tą zaprzeszłą historią, że tylko jakby o tym mówimy i na tym się skupiamy, ale trzeba wiedzieć skąd się pochodzi, gdzie się pracuje, gdzie się mieszka, ponieważ naprawdę ma to nierozerwalny wpływ na nasze współczesne życie. I musimy też mówić o tej historii, chociażby dlatego, żeby zachować pamięć o naszych przodkach, o tych wszystkich osobach, które przyczyniły się do tego, że my tutaj po prostu jesteśmy i możemy funkcjonować, a tak naprawdę te niedawne lata, czy to wojenne, czy przedwojenne, były w sumie nie tak dawno temu, także nas to też zobliguje do zachowania pamięci o tym, co minione i zarówno o ludziach, o miejscach, o wydarzeniach, no i jak najlepszego dbania o tą pamięć zarówno materialną, jak i niematerialną.
1: No i na koniec tego naszego dzisiejszego spotkania i tej, można powiedzieć, podróży w czasie i przestrzeni, warto po prostu przypomnieć, że osoby, które mają, głównie właśnie te osoby mieszkające na Zawłociu, które mają w swoich archiwach domowych jakieś zdjęcia, dokumenty, którymi mogłyby się podzielić z wami, no to są oczywiście tutaj na Dworcowej 2 witane z otwartymi rękami.
0: Bardzo tak, zachęcamy do kontaktu osoby, które posiadają w swoich zbiorach różnego rodzaju pamiątki rodzinne albo fotografie, pocztówki, ale też przede wszystkim wspomnienia, do kontaktu z nami, żeby mówić o tym Zawłociu, nie tylko o kamienicy na Dworcowej 2, ale o całym szerokim kontekście tego, co tutaj się działo. Już w poprzednich projektach udało nam się bardzo dużo wiadomości zebrać, usystematyzować, pewne zagadki rozwikłać, co też jest dla nas bardzo, bardzo ważne i cenne, dlatego proszę się nas nie bać, zachęcamy do kontaktu, do rozmowy, do przyjścia na kawę albo do zadzwonienia do nas, to my przyjedziemy i chętnie porozmawiamy i też może nagramy jakiś materiał audiowizualny po to, żeby też te wiadomości puścić dalej w eter na zasadzie właśnie wspomnień mieszkańców o tej przestrzeni.
1: No i trzeba też powiedzieć, że ta przestrzeń, o której tyle dzisiaj opowiadałyśmy, to tak naprawdę wspólna przestrzeń dla mieszkańców Żywca. To nie można ograniczać Dworcowej 2 tylko do samej działalności Żywieckiej Fundacji Rozwoju, bo wy jesteście taką instytucją, taką fundacją, organizacją, że no właśnie jesteście otwarci na współpracę z mieszkańcami i absolutnie nie chodzi tutaj tylko o te kwestie historyczne, o których już wspominałyśmy.
0: Nie chodzi tylko o kwestie historyczne i nie chodzi też tylko o mieszkańców Żywca, ale w ogóle całej Żywiecczyzny, bo wiele rzeczy, które jakby robimy, organizujemy, wiele działań, które prowadzimy, obejmuje teren całej Żywiecczyzny, a wychodzi nawet bardziej ogólnopolsko, można by powiedzieć. My zachęcamy do kontaktu z naszą organizacją. Jeżeli macie jakieś ciekawe pomysły na lokalne działania, coś wam wpadnie do głowy, może widzicie potrzeby zmian swojego najbliższego otoczenia, ze wszystkim tym możecie się do nas zgłaszać i tak się faktycznie dzieje i my się bardzo z tego cieszymy, ponieważ my nie jesteśmy organizacją od tego, żeby zmieniać nasze otoczenie, chociaż oczywiście też to robimy i mamy na to ogromny wpływ, ale bardziej, żeby zachęcać do współpracy, żeby razem, wspólnymi siłami działać na rzecz zmian, bo jakby wtedy faktycznie widzimy tą sprawczość naszych wspólnych działań i też, co najważniejsze, no warto zaznaczyć, że w naszej fundacji pracuje ponad 30 osób. To jest taka stała grupa tworząca jakby ten z rąb fundacji, ale dodatkowo licząc osoby pracujące na umowy zlecenia, o dzieło, będące opiekunami w programach asystentury, czy też realizującymi inne różnego rodzaju zlecenia z naszego ramienia na lokalne potrzeby i działania, to prawie grupa 190 osób. Także możecie sobie Państwo wyobrazić, że my to nie tylko ten budynek i ta przestrzeń Dworcowej 2, ale także ludzie działający często gęsto w terenie, często niewidzialni tak od razu po przyjściu do naszego budynku. Także jak widzicie, jest nas bardzo dużo i dlatego też tym bardziej jakby to pokazuje, to, że kontakt z nami jest możliwy, współpraca z nami jest jak najbardziej możliwa i dosyć szeroka.
1: I choć sporo było o historii w tej naszej dzisiejszej opowieści i wycieczce po tym miejscu, to trzeba zaznaczyć również to, że właśnie ta Dworcowa 2 nie skupia się wyłącznie na historii, ale tu dzieją się również wydarzenia muzyczne, plastyczne, historyczne, owszem, również, ale to jest coś więcej.
0: Jest ogromna moc też jakby działań społecznych. Nie tylko mówimy tutaj o programie asystentury, czy też innego rodzaju wsparcia. Jest Centrum Integracji Społecznej z kilkoma pracowniami, które dają szansę wyjścia na rynek pracy osobom, które pozostają wcześniej bez zatrudnienia. Mają możliwość tutaj dokształcenia się w danym zawodzie, w danej dziedzinie. Także zachęcamy do zainteresowania się tym właśnie, co się u nas dzieje. I takie informacje możecie znaleźć na naszej stronie internetowej Żywieckiej Fundacji Rozwoju, czy też na Facebooku Żywieckiej Fundacji Rozwoju, ale także Centrum Integracji Społecznej. Więc zachęcamy do tego, żeby śledzić to, co się dzieje, wpaść do nas na kawę, porozmawiać, zapytać się o możliwości współpracy. My bardzo gorąco do tego zachęcamy osoby w różnym wieku. Też coraz bardziej rozwijamy wolontariat, oczywiście przy ścisłej współpracy z Żywieckim Centrum Wolontariatu. Wzajemnie sobie pomagamy i tutaj też jest ta luka właśnie dla osób lubiących działać społecznie, pro bono, też jest ta przestrzeń do wspólnego działania.
1: To Aniu, bardzo Ci dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie. No i usiłuję znaleźć wyjście.
0: Chętnie Ci w tym pomogę. Właśnie tak jak powiedzieliśmy, tak na wesoło, dużo osób się tutaj u nas gubi i często szukając biur fundacji znajduje się ktoś nagle na poddaszu, taki zagubiony. Także tak, tylko musisz mi powiedzieć, którą klatką schodową chcesz zejść, tą krętą czy prostą?
1: To ja poproszę tę wersję wyjścia, jak zaczynałyśmy nasze dzisiejsze spotkanie, czyli to była chyba ta pierwsza.
0: Pierwsza, te proste schody, także idziemy do nich.
1: No i tym sposobem opuszczamy to wyjątkowe miejsce, w którym mimo bolesnej historii sporo dobrego dzieje się współcześnie. No i podejrzewam, że pod ten adres trafimy jeszcze nieraz.
2: SK Beskidy.
1: I to już wszystko w tym wydaniu. Katarzyna Graboń, do usłyszenia.

0: Jest 9:00, SK News, Jakub Konieczkowicz. Nie żyje policjant postrzelony podczas interwencji w Kraśniku Górnym, podała w sieci Komenda Główna. Wczoraj w sprawie 33-letni sprawca usłyszał zarzuty, mężczyźnie grozi dożywocie. Na śmierć funkcjonariusza oznacza, że prokuratura zmieni kwalifikację czynu na zabójstwo. Przypomnę, do postrzelenia policjanta doszło podczas interwencji na prywatnej posesji, gdzie miały znajdować się kradzione przedmioty. 33-latek na widok policji otworzył ogień. Donald Trump odrzucił irańską propozycję 7-dniowego rozejmu, podaje Wall Street Journal. Za rozejmem miałoby iść odblokowanie cieśniny Ormus. Prezydent USA ma natomiast rozważać wznowienie bombardowań Iranu po listopadowych wyborach połówkowych w Stanach. Bezbarwni Polacy, bezbramkowo z równie bezbarwną Bośnią na Narodowym. Podopieczni Jana Urbana zremisowali w pierwszym meczu Ligi Narodów 0-0 z Bośnią i Hercegowiną. Rewanż dopiero 5 października, przed tym jednak w poniedziałek w Sztokholmie biało-czerwoni zagrają ze Szwecją.
1: Nie no, słuchajcie, jakby nie patrzeć, to jest sukces. Wczoraj nasi piłkarze nie stracili ani jednego gola. Po raz ostatni do zera, słuchajcie, było rok temu. Także to jest naprawdę wielki sukces. Dla porównania nasi siatkarze, którzy awansowali do finału Mistrzostw Europy, tylko w pierwszym secie stracili 23 gole. No ale dobra, kończymy ze złośliwościami. Gramy hit na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I tak właśnie powinna brzmieć sobota rano. U nas jest luz, krótko mówiąc. Neptunika w Radiu SK. Gramy sobotni hity na czasie 17 minut po 9, ale my już mamy plany na wieczór. Naprawdę ten weekend zaczął się świetnie. Polscy siatkarze rozbili Słowenię w półfinale Mistrzostw Europy 3-0 i dzisiaj o godzinie 21 robimy strefę kibica. Polscy siatkarze zagrają w finale Mistrzostw Europy z Francją. I to jest, słuchajcie, nieprawdopodobne, jak nasi siatkarze radzą sobie w ostatnich latach, bo uwaga, przed nami walka o 10 medal na 10 imprezie międzynarodowej z rzędu. Słyszycie to? Słuchajcie, gdzie nasi siatkarze by nie pojechali, stamtąd przywożą medal. To jest coś niesamowitego. Gdyby Robert Lewandowski i Jan Urban mnie teraz słuchali, to prawdopodobnie wyłączyliby radio. Ale wy nie wyłączajcie, bo ja po króciutkiej przerwie gram wam Margaret i jej prima ballerinę.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: rok Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
3: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
4: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
3: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
4: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
3: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
5: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
6: GWM. Go with more.
7: Castorama! Teoria
8: i praktyka.
7: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
8: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Monini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: I po reklamie.

0: L, profesor w Radiu SK, a teraz czas na gorącą nowość. To będzie numer, którego od wczoraj słucha cały świat.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: No zasada jest prosta, jak coś jest dobre, to my to gramy. W Radiu SK są najlepsze nowości, no i słuchajcie, Taylor Swift wydała nowy numer, a fani z całego świata teraz analizują, o kim ona może śpiewać. No i z tych analiz wyszło, że to prawdopodobnie tutaj chodzi o jej byłego, który był złym facetem, który wkurzył nie tylko ją, ale też inne kobiety na swojej drodze. Na szczęście spokojnie, Taylor Swift jest teraz szczęśliwa, ma męża, niedawno wzięła ślub, więc posłuchajmy jej nowego numeru, który, słuchajcie, powstał na takiej grubej imprezce w Szwecji. Chyba dobrze się tam bawili. Taylor Swift i Patient Zero, już teraz w Radiu SK.

0: Pitbull, Neo i Afrojack w Radiu SK. To są hity na czasie w sobotni poranek. No i to jest czas, kiedy wielu rodziców zawozi dzieci na różnego rodzaju zajęcia dodatkowe. Diana to teraz robi.
1: Cześć SK, cześć Łukasz.
0: Cześć.
1: A my właśnie jedziemy całą rodzinką na turniej mojego syna. Także trzymajcie kciuki. Franek, gola!
0: Słuchajcie, to jest ważna sprawa. To jest w naszym interesie, żebyśmy trzymali kciuki za Franka, bo może w końcu narodzi się jakiś młody piłkarski talent, który sprawi, że polska piłka będzie wyglądała trochę lepiej. Chociaż, Diana, na twoim miejscu zachęciłbym syna, żeby jednak zamiast piłki nożnej wybrał siatkówkę. Tutaj prędzej jakiś medal zdobędzie.
2: Reklama. Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
3: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
4: Nasza firma ma politykę B2B.
3: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
4: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
3: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
5: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Durem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Wielik. Dr. Materac. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawiony dostawcą drugiej edycji Warszawskich Targów Obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: Od 30 września zapraszamy do nowej Castoramy w Żywcu. Z okazji otwarcia za każde wydane 500 zł otrzymasz kupon o wartości 100 zł na cały asortyment. Akcja obowiązuje w sklepie stacjonarnym od 30 września do 5 października. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na castorama.pl. Odwiedź nas w nowej Castoramie w Żywcu, Aleja Legionów 45. Zapraszamy!
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Uwaga! Alarm w bazie psiego patrolu! Dinozaury potrzebują pomocy! Wasza misja? Gemini Park!
14: 25 i 26 września od 13 do 19 czekają na ciebie bohaterowie psiego patrolu, wielki dinozaur i mnóstwo zadań! Spotkanie z pieskami, zdjęcia, kino, warsztaty, gry i zabawy, dmuchaniec oraz tor przeszkód! Brzmi jak misja dla prawdziwych bohaterów? 25 i 26 września!

0: każdy Kuba to fajny chłopak i mają naprawdę fajny hicior. Nowość, Kuba i Kuba na antenie Radia SK, gramy hity na czasie, ale mimo wszystko największym hitem tego tygodnia jest podcast Filipa Heizera i jego o 20 lat młodszej żony Bianki, w którym opowiadają, jak się poznali. Teraz posłuchajcie, jakie to jest nieprawdopodobne podobieństwo między nimi, jak oni na siebie wpadli.
1: Tak się dobraliśmy, że nie dość, że jesteśmy z Ursynowa, to też razem kochamy konkurs Eurowizji.
0: Niesamowite! I jeszcze podobno razem pochodzą z Polski i na przykład jak są głodni, to razem lubią coś zjeść, a jak chce im się spać, to słuchajcie, podobno oboje lubią wtedy spać. No nieprawdopodobne podobieństwo. To wy też dajcie znać, jakie macie podobieństwa z waszą drugą połówką, z kolegą, z koleżanką. Dajcie znać, czy jesteście też tak dobrze dopasowani jak Filip i Bianka. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK.

0: for another. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Uwaga! Alarm w bazie Psiego Patrolu. Dinozaury potrzebują pomocy. Wasza misja? Gemini Park.
5: 25 i 26 września od 13 do 19 czekają na Ciebie bohaterowie Psiego Patrolu, wielki dinozaur i mnóstwo zadań. Spotkanie z pieskami, zdjęcia, kino, warsztaty, gry i zabawy, dmuchaniec oraz tor przeszkód. Brzmi jak misja dla prawdziwych bohaterów? 25 i 26 września. Gemini Park w Bielsku Białej. Psi Patrol i dinozaury. Misja dobra zabawa.
6: I po reklamie.
7: Beskidy na czasie.
8: Szabek Kopiejka. Kto nie ma planów na sobotnie popołudnie, ten powinien wybrać się do Ślemienia, ponieważ właśnie w sobotę huczne otwarcie nowej bazy sportowo-rekreacyjnej. Mówi wójt Jarosław Krzak.
9: To jest takie pełnowymiarowe boisko ze szóstą nawierzchnią, z kompleksem gospodarczym, dwa komplety szatni, trybuna.
8: W programie znalazły się rozgrywki sportowe, blind football, turniej dziecięcy, mecz LKS Ślemień i atrakcje muzyczne. Start w sobotę o godzinie 15. Wstęp jest wolny. A teraz jeszcze zerkam do Miejskiego Centrum Kultury. Tam 14 listopada Prawy do lewego, czyli uaktualniona wersja jednej z najlepszych komedii teatralnych.
10: Jest 10. SK News. Jakub Konieczkowicz. Dziś sąd ma zająć się wnioskiem o tymczasowy areszt. To w sprawie 31-letniego Ichora M., sprawcy ataku w klasztorze w Jarosławiu. Prokuratura ma już zarzuty, jakie chce mu postawić. 31-latek na razie nie może być jednak przesłuchany. Biegli stwierdzili u niego objawy choroby psychicznej. Z uwagi na jego stan, areszt miałby być wykonywany w warunkach szpitalnych. Przypomnę, 31-letni Ukrainiec zaatakował nożem 5 osób w opactwie w Jarosławiu. Jeden z duchownych zmarł. 4 osoby trafiły do szpitali. Alert RCB dla mieszkańców powiatu biłgorajskiego na Lubelszczyźnie. Chodzi o trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Zachowaj spokój, podaje w komunikacie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Ćwiczenia potrwają do godziny 11. Dziś najważniejszy wieczór siatkarskiego Euro. W finale biało-czerwoni zmierzą się z reprezentacją Francji. Początek spotkania o godzinie 21. Dodajmy, o trzecie miejsce zagrają dziś Finlandia i Słowenia. Start o 17.
11: A my dzisiaj szukamy nieprawdopodobnych dopasowań między wami, tak jak Heizer i Bianka.
12: Tak się dobraliśmy, że nie dość, że jesteśmy z Ursynowa, to też razem kochamy konkurs Eurowizji.
11: Słuchajcie, ja chciałbym zauważyć, że to jest nieprawdopodobne, że uwaga, wysłuchacie Eski, a ja mówię Wesce, jak my do siebie pasujemy. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Known. Oni naprawdę bardzo dobrze do siebie pasują, bo nagrali ten sam numer, który leci w Radiu SK. To są właśnie sobotnie hity na czasie, a my szukamy dzisiaj tych niesamowitych dopasowań między wami. I to są naprawdę, słuchajcie, bardzo romantyczne historie. Bo na przykład Karolina i jej mąż, no pasują po prostu do siebie jak dwie krople wody. Posłuchajcie.
1: A propos tego dobrego dopasowania, to słuchajcie, ja mam psa. I mój mąż, wyobraźcie sobie, też ma psa. I to jest ten sam pies, czajcie? Jakby niesamowite, nie? To jest prawdziwe takie podobieństwo, taka nasza wspólnota, bo mamy tego psa, bo ja mam psa i on ma psa. No właśnie.
0: Nie, no to jest coś niesamowitego naprawdę. I niech zgadnę, twój mąż czasami głaszcze tego samego psa, co ty. Ja więcej powiem, czasami twój mąż idzie na spacer z tym samym psem, z którym ty chodzisz na spacer. Nie, no to ja tu wróżę związek na lata, naprawdę. Radio SK. Karolina, leci do ciebie zestaw eskowych gadżetów.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
8: Yeah. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
12: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
14: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot. Różne rodzaje. 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
17: I po reklamie.

0: euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Od 30 września zapraszamy do nowej Castoramy w Żywcu. Z okazji otwarcia za każde wydane 500 zł otrzymasz kupon o wartości 100 zł na cały asortyment. Akcja obowiązuje w sklepie stacjonarnym od 30 września do 5 października. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na castorama.pl. Odwiedź nas w nowej Castoramie w Żywcu, Aleja Legionów 45. Zapraszamy!
2: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
3: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na ciebie.
15: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kilogramy na konto.
14: Spotkajmy się w Biedrze.
16: I po reklamie.

0: Sanach w Radiu SK gramy sobotnie hity na czasie, a internet od początku tego tygodnia żyje niesamowitym dopasowaniem Filipa Heizera i jego o ponad 20 lat młodszej żony.
1: Tak się dobraliśmy, że nie dość, że jesteśmy z Ursynowa, to też razem kochamy konkurs Eurowizji.
0: Ale słuchajcie, nasza słuchaczka Kasia twierdzi, że tutaj nie wszystko jest idealnie, no i nie we wszystkim do siebie super pasują.
2: Nie we wszystkim się dopasowali, bo on woli młodsze, ona woli starsze.

0: najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. Eska Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. Eska Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
4: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
6: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
5: No, tego z Media Expert.
6: No tak.
7: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.

0: 400 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Uwaga! Alarm w bazie psiego patrolu! Dinozaury potrzebują pomocy! Wasza misja? Gemini Park!
6: 25 i 26 września od 13 do 19 czekają na Ciebie bohaterowie psiego patrolu, wielki dinozaur i mnóstwo zadań! Spotkanie z pieskami, zdjęcia, kino, warsztaty, gry i zabawy, dmuchaniec oraz tor przeszkód! Brzmi jak misja dla prawdziwych bohaterów? 25 i 26 września Gemini Park w Bielsku Białej. Psi patrol i dinozaury. Misja dobra zabawa!
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.
19: Minęła 11. SK News, Jakub Konieczkowicz. Znamy wstępne wyniki sekcji zwłok księdza, który zginął z rąk nożownika w Jarosławiu. Napastnik zadał mu 8 ran, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzecznik prokuratury okręgowej w Przemyślu.
20: Ciosy zadane w okolice klatki piersiowej, okolice płuc, przyczyniły się bezpośrednio do zgonu.
19: Przypomnę, jeszcze dziś sąd ma zająć się wnioskiem o tymczasowy areszt dla 31-letniego sprawcy ataku Ichora M. Jego stan nie pozwala jednak na przesłuchanie. Jak przekazali wczoraj śledczy, mężczyzna przejawia zaburzenia psychotyczne. To było podpalenie, najpewniej na polecenie rosyjskich służb. To ustalenia śledczych w sprawie pożaru stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Ogień pojawił się tam w środę wieczorem. Sprawę bada ABW i CBŚP. Dar młodzieży wyszedł w morze. Przed szkolnym żaglowcem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni jubileuszowy rejs z okazji stulecia miasta. Załoga będzie płynąć po Bałtyku przez 6 dni.
21: A u nas w Radiu SK też wszystko płynie. Nie tylko przez 6 dni. 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Najlepiej dobrana playlista. Na sobotnie przed południem, minuta po 11. I dobra informacja, słuchajcie, w środę ostatni dzień miesiąca, także wypłata coraz bliżej. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No i napędzamy się, jeżeli motywacji do sobotniej pracy brakuje. Justin Bieber i Nicki Minaj. Już teraz. To jest Radio SK.

0: mama. Ona niedawno została mamą. Lady Gaga w Radio SK, a dzisiaj, słuchajcie, przed nami wielkie żużlowe emocje. Polak może przejść do historii. Tylko tyle wiem, słuchajcie. Ja przyznam szczerze, że ja za bardzo na żużlu się nie znam. Naszym eskowym ekspertem jest Michał Korościel, który żużel komentuje w telewizji. Ja wiem, że oni jeżdżą tylko w kółko, w lewo, a kierownicę mają skręconą w prawo. Ale słuchajcie, najważniejsza informacja jest taka, że to jest finał sezonu Grand Prix Polski w Toruniu, no i różnica w czołówce tabeli jest niewielka, a więc Bartosz Zmarzlik ma sporą szansę, żeby zostać żużlowym mistrzem świata i uwaga, jednocześnie stać się najwybitniejszym żużlowcem w historii, bo to byłby jego 7 tytuł w karierze. Więc teraz rodzice Bartosza Zmarzlika pewnie tak teraz siedzą przy sobotniej kawce i mówią sobie, no czyli jednak słuchaj, warto było tego chrzestnego namówić, żeby mu motor na komunnie kupił.
1: Reklama.
2: Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Getzen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Getzen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: O, pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra. 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGT w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 watów Silvercrest. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
15: I po reklamie.
16: Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym kto.

0: Fani gamingu doskonale wiedzą, co to jest za numer. Tak będzie brzmiało. GTA 6. Premiera tej gry już 19 listopada, a my w Radiu SK gramy numer prosto z tej produkcji. Catrilli, Paco Amoroso, prosto z Argentyny, wszystkie hity zaczynają się w Esce. No właśnie, a może ktoś z was planuje wymienić komputer, żeby wszystkie nowe gry śmigały bez zarzutu? Właśnie dla was SK ma 1000 zł na nowy sprzęt. Znaczy, no dobra, oficjalnie chodzi o to, żeby to był sprzęt do nauki. Jakiś smartfon albo tablet. No ale jak kupicie nowy komputer, no to przecież też się na komputerze można uczyć, a w wolnym czasie pograć w gry. Wpadajcie na sk.pl i tam za darmo się zgłaszajcie, a potem słuchajcie eskowego poranka już od poniedziałku. Radio SK. A ja wam w Radiu SK za chwilę zagram... Derulo. Jasona Derulo.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Nie przegap weekendowego vouchera w Biedronce. Od piątku 25 do soboty 26 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od 28 do 30 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit: jeden voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
4: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Uwaga! Alarm w bazie Psiego Patrolu! Dinozaury potrzebują pomocy! Wasza misja? Gemini Park!
8: 25 i 26 września od 13 do 19 czekają na ciebie bohaterowie Psiego Patrolu, wielki dinozaur i mnóstwo zadań! Spotkanie z pieskami, zdjęcia, kino, warsztaty, gry i zabawy, dmuchaniec oraz tor przeszkód! Brzmi jak misja dla prawdziwych bohaterów? 25 i 26 września! Gemini Park w Bielsku Białej! Psi Patrol i dinozaury! Misja dobra zabawa!
9: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i

0: zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca. Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: I po reklamie.

0: Najlepsze hity na czasie, na sobotnie przedpołudnie. MJ Deli w Radiu SK. A ja dzisiaj sprawdzam, jak bardzo do siebie pasujecie, no bo mamy nowy wzór polskiego małżeństwa, Filip Heiser i Bianka Heiser.
1: Tak się dobraliśmy, że nie dość, że jesteśmy z Ursynowa, to też razem kochamy konkurs Eurowizji.
0: I z tego samego kraju pochodzą, słuchajcie. A wy jak się dobraliście? No Andrzej i jego żona też do siebie idealnie pasują.
2: No, cześć SK.
0: No hej.
2: Ja z moją Arletą jestem tak dopasowany, że jak chce mi się dwójkę, to toaleta zawsze zajęta. Kurczę, a z prezesem nigdy nie wygrasz. To się nazywa dopasowanie.
0: I jak spieszysz się do pracy, to jej też się spieszy do pracy i też toaleta jest zajęta. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. W czym przypominacie waszą drugą połówkę? No ale to druga połówka nie musi być. Może być kolega, koleżanka, cokolwiek. Nagrajcie głosówkę na Messengerze SK.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Uwaga! Alarm w bazie psiego patrolu! Dinozaury potrzebują pomocy! Wasza misja? Gemini Park!
9: 25 i 26 września od 13 do 19 czekają na ciebie bohaterowie psiego patrolu, wielki dinozaur i mnóstwo zadań. Spotkanie z pieskami, zdjęcia, kino, warsztaty, gry i zabawy, dmuchaniec oraz tor przeszkód. Brzmi jak misja dla prawdziwych bohaterów? 25 i 26 września. Gemini Park w Bielsku Białej. Psi patrol i dinozaury. Misja dobra zabawa.
10: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
11: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
10: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
11: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
10: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
12: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
13: GWM. Go with more.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: 3, 17, 40.
21: Co tak liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
22: 8, 11, 15.
23: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
24: I po reklamie.
25: Beskidy na czasie.
26: Cześć, tutaj Przemek Kopiejka. OSP Czerników Tresna świętuje swoje stulecie. Jubileusz już dzisiaj na boisku LKS Magórka. W programie pokazy strażackie i ratownicze, koncerty, atrakcje dla dzieci i wieczorna biesiada. Będzie też okazja, by z bliska zobaczyć strażacki sprzęt. Serdecznie polecamy. Tymczasem musical My Fair Lady już 10 października w Miejskim Centrum Kultury. Są jeszcze bilety, początek o godzinie 17, a 20 listopada w tym samym miejscu wystąpi Król Latino, czyli Skolim. Szczegóły proszę bardzo mckżywiec.pl. Trzymajcie się, dobrego weekendu.
27: Zbliża się południe, SK News, Jakub Konieczkowicz. Jedna osoba poszkodowana w groźnym wypadku w centrum Opola. Po zderzeniu dwóch aut jedno z nich uderzyło w grupę pieszych. Kolizja miała miejsce przy przejściu dla pieszych na ulicy Ozimskiej. Według wstępnych ustaleń policji jeden z pojazdów nie ustąpił pierwszeństwa, przez co doszło do zderzenia. Lekkich obrażeń doznał jeden z pieszych, jest pod opieką ratowników. Na miejscu pracują służby, a ulica Ozimska w Opolu jest zablokowana. Pomoc wojskowa od USA o wartości wartości 400 milionów dolarów trafi do Ukrainy. Stany Zjednoczone zaczęły realizować dostawę, podaje agencja Reuters. Zdaniem jej źródeł, pakiet nie obejmuje jednak pocisków do zestawów Patriot. Kilkanaście stopni Celsjusza, niewielkie zachmurzenie i brak deszczu. Obecne warunki w Karkonoszach sprzyjają pieszym wędrówkom, mówią ratownicy GOPR. Zwracają jednak uwagę, by być ostrożnym, szczególnie rano. Miejscami na szlakach może być ślisko.
0: Jeszcze jedno ważne ostrzeżenie. Na trasie między kuchnią a salonem śliska nawierzchnia świeżo po myciu. Uważajcie, żeby śladów nie narobić. A tak poza tym, jeszcze ze sprzątaniem można się wstrzymać. O tej porze człowiek stwierdza, że w sumie to jeszcze się nie muszę brać za robotę, bo jeszcze jest dużo czasu. 12:01, Łukasz Zduńczyk, cześć. Jest.

0: Dawlo w Radiu SK, gramy sobotni hity na czasie, a wy dajecie znać, jak bardzo jesteście do siebie dopasowani. No i bierzmy przykład z Ani i jej męża.
1: Ja i mój Dawid jesteśmy tak idealnie dopasowani do siebie, że zawsze w sobotę rano pijemy razem kawę. No. I wtedy, kiedy ja już dopijam i mówię, dobra, biorę się za sprzątanie, on nawet nie pyta, w czym ma mi pomóc, tylko wychodzi do garażu. I to jest właśnie miłość i dopasowanie. On wie, że jak zostanie, to albo go zaciągnę do sprzątania, albo będzie mi przeszkadzać, albo po prostu oboje nic nie zrobimy.
0: Czyli słuchajcie, czyli jednak tajemnica dobrze dopasowanego związku to umiejętność schodzenia sobie z oczu we właściwym momencie. Tylko potem też trzeba dobrze wyczuć, w którym momencie wrócić w pole widzenia. Bo jak człowiek wróci za wcześnie, to same problemy tylko z tego wychodzą. Radio
2: SK. Reklama. Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
11: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
12: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
11: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
13: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: To będzie ostatnia reklama.
14: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
15: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
14: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
15: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
14: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
16: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
17: GWM. Go with more.
18: I po reklamie.

0: Ed Sheeran w Radiu SK, a teraz czas na nasze eskowe hobby.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: My to kochamy i my to robimy codziennie. Gramy wam najlepsze nowości. Teraz ze świeżym numerem przychodzi do nas południowo-koreańska artystka Rosé, która zasłynęła na przykład tym hitem. Aha. A teraz na naszej antenie zacznie się kolejny hicior tej artystki. I co ciekawe, teledysk do tego numeru stał się częścią kampanii reklamowej pewnego nowego modelu znanego smartfona. Premiera była niedawno i cały klip został nakręcony za pomocą smartfona. Na szczęście nagrała się na profesjonalny mikrofon, bo brzmi naprawdę dobrze. To nie brzmi jak głosówka. Rosé i New Trick już teraz w Radiu SK.

0: Nagle chce jednego gryza, potem drugiego, potem trzeciego, a u Mateusza? No cudnie po prostu. On zje swojego kebaba i jeszcze po żonie dojada, wiadomo, żeby się nie zmarnowało.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
3: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Od 30 września zapraszamy do nowej Castoramy w Żywcu. Z okazji otwarcia za każde wydane 500 zł otrzymasz kupon o wartości 100 zł na cały asortyment. Akcja obowiązuje w sklepie stacjonarnym od 30 września do 5 października. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na castorama.pl. Odwiedź nas w nowej Castoramie w Żywcu, Aleja Legionów 45. Zapraszamy!
9: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Wielik. Dr. Materac. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 watów Silvercrest. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
13: Uwaga! Alarm w bazie Psiego Patrolu! Dinozaury potrzebują pomocy! Wasza misja? Gemini Park!
14: 25 i 26 września od 13 do 19 czekają na Ciebie bohaterowie Psiego Patrolu, wielki dinozaur i mnóstwo zadań! Spotkanie z pieskami, zdjęcia, kino, warsztaty, gry i zabawy, dmuchaniec oraz tor przeszkód! Brzmi jak misja dla prawdziwych bohaterów? 25 i 26 września! Gemini Park w Bielsku-Białej! Psi Patrol i dinozaury! Misja dobra zabawa!
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
17: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
18: I po reklamie.

0: nowa Liwka. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a dzisiaj jest tyle sportowych emocji, że aż ciężko wybrać, słuchajcie. Najlepiej wszystko wybrać. Przypomnę, o 21:00 polscy siatkarze grają w finale Euro z Francją. Hubert Hurkacz, tylko Bartosz Zmarzlik może zostać mistrzem świata na żużlu. Hurkacz z kolei awansował do ćwierćfinału turnieju w Chinach. O ćwierćfinał walczy też Kamil Majchrzak, a Maja Chwalińska walczy teraz i prowadzi w meczu o finał turnieju w Singapurze. Jak to dobrze, że mamy tych naszych piłkarzy, co? Bo tak to byśmy się za bardzo do naszych sukcesów przyzwyczaili, a oni pomagają nam zejść na ziemię. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: SK.
1: Autopromocja.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
7: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Uwaga! Alarm w bazie psiego patrolu! Dinozaury potrzebują pomocy! Wasza misja? Gemini Park!
9: 25 i 26 września od 13 do 19 czekają na Ciebie bohaterowie psiego patrolu, wielki dinozaur i mnóstwo zadań! Spotkanie z pieskami, zdjęcia, kino, warsztaty, gry i zabawy, dmuchaniec oraz tor przeszkód! Brzmi jak misja dla prawdziwych bohaterów? 25 i 26 września! Gemini Park w Bielsku-Białej! Psi patrol i dinozaury! Misja dobra zabawa!
10: Zjazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: To będzie ostatnia reklama.
11: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: I po reklamie.
13: Minęła 13. SK News, Jakub Konieczkowicz. Jedna osoba zginęła w pożarze samochodu. To w zachodniopomorskim, niedaleko Szczecina. Do wypadku doszło po godzinie 10 na trasie między Stargardem a Łęczycą. Samochód uderzył w drzewo i zajął się ogniem. W miejscu zdarzenia powstały utrudnienia.
14: Zalecam objazd przez Starą Dąbrowę i dalej drogą wojewódzką 142.
13: Mówi Wojciech Jędrych z policji w Stargardzie. Na miejscu pracują służby. Donald Trump odrzucił propozycję tygodniowego rozejmu z Iranem, podaje Wall Street Journal. Według gazety prezydent USA po wyborach ma rozważać wznowienie bombardowań. Więcej Mateusz Łyston.
15: Oferta Teheranu zakładała otwarcie cieśniny Ormus w ciągu 7 dni i powrót do rozmów w sprawie irańskiego programu nuklearnego. W zamian Iran oczekiwał zniesienia amerykańskiej blokady portów. Według Wall Street Journal Trump odrzucił jednak tę propozycję. Amerykańscy urzędnicy zastrzegają jednak, że stanowisko Waszyngtonu może się jeszcze zmienić, między innymi w zależności od wyniku listopadowych wyborów do Kongresu.
13: Dziś w nocy na północy Polski gęsta mgła. MGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia. Zaczną obowiązywać o 23:00. Widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów.
16: 2 minuty po godzinie 13:00. Rafał daje znać, że słucha teraz Eski na podwórku i rąbię drewno na zimę. To ja tak zagram, żeby się dobrze rąbało, że siekiera będzie 2 razy ostrzejsza. Bo to jest dobre granie na sobotnie popołudnie. Tiesto, Jonas Blue i Rita Ora już teraz. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

No i kto nie dzwoni, idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

0: Armin van Buuren w Radiu SK. Setów tego producenta możecie słuchać w każdy piątek po 23:00 tylko w Radiu SK, w programie SK Live Remix i w naszej eskowej apce na smartfony. A tymczasem wy chwalicie się, jak bardzo do siebie pasujecie.
1: Hej, z tej strony Marzena. Jestem tak zgodnym małżeństwem ze swoim mężem, że ja sprzątam, opiekuję się dziećmi, gotuję, a on oddycha. A to po prostu też bardzo ważne.
0: No trzeba doceniać męża, prawda? Ale to nie jest taki prosty proces, bo to jest wymiana tlenu na energię i dwutlenek węgla. Bardzo skomplikowane. A poza tym twój mąż przy okazji też dba o to, żeby tobie za bardzo ciśnienie krwi nie spadało.
2: Radio SK. Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Media Expert.

0: Senlac, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: 3, 17, 40.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

0: bez powietrza.
1: Sanach w Radiu SK. A my nie potrafimy żyć bez nowości.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC. Zaczynają się w SC.
1: I teraz wybieramy się do Holandii, żeby spróbować tamtejszego przysmaku, tamtejszego specjału muzycznego, bo przed wami wokalista i producent Avalan, który uczył się od najlepszych, współpracował z Arminem Van Burenem, dostał nawet nominację do nagrody Grammy, czyli chłopak zna się na swojej pracy i teraz wam to udowodni, także zapoznajmy się z nową gwiazdą Avalan i For Nothing, już teraz w Radiu SK.

0: I tak to można jechać na zakupy. Sobotnie z Radiem SK, Eminem z hitem Zawsze na czasie. A to słuchajcie, trochę pachnie jak skandal międzynarodowy. W Czechach celnicy zatrzymali polski samochód, który wiózł 635 kg mięsa do kebaba. Podobno to mięso nie było właściwie chłodzone. Słuchajcie, ja już obstawiam, co powie jeden z tych celników, jak dzisiaj wróci do domu. Kochanie, nie uwierzysz, co mi się udało z pracy załatwić.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowo

Z okazji otwarcia za każde wydane 500 zł otrzymasz kupon o wartości 100 zł na cały asortyment. Akcja obowiązuje w sklepie stacjonarnym od 30 września do 5 października. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na castorama.pl. Odwiedź nas w nowej Castoramie w Żywcu, Aleja Legionów 45. Zapraszamy!

0: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: Uwaga! Alarm w bazie psiego patrolu! Dinozaury potrzebują pomocy! Wasza misja? Gemini Park!
5: 25 i 26 września od 13 do 19 czekają na Ciebie bohaterowie psiego patrolu, wielki dinozaur i mnóstwo zadań! Spotkanie z pieskami, zdjęcia, kino, warsztaty, gry i zabawy, dmuchaniec oraz tor przeszkód! Brzmi jak misja dla prawdziwych bohaterów? 25 i 26 września! Gemini Park w Bielsku Białej! Psi patrol i dinozaury! Misja dobra zabawa!
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
8: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
9: I po reklamie.

0: A my też go lubimy. Oskar Cyms w Radiu SK, to są sobotnie hity na czasie. Za 6 minut będzie godzina 14 i za 7 godzin z kawałkiem będzie mecz polskich siatkarzy w finale Euro.
1: Patrzcie, jak chłop dobrze policzył.
0: Liczydło wyciągnąłem. Paweł Bogaj w studiu, ale będzie meczycho.
1: Dzień dobry. Zawsze mówię dobry wieczór, a tu proszę bardzo.
0: No widzisz, jak się pozmieniało.
1: A ja mam pytanie, czy dzisiaj będzie też tak samo, że najpierw będą dobrze grać siatkarze, a później źle, bardzo źle grać piłkarze?
0: Nie, piłkarze powiedzieli, że nie, my już nie chcemy. Nam już wystarczy gry, niech siatkarze tylko zagrają, a oni sobie pooglądają i chyba to jest dla nas lepsza opcja dla kibiców, żeby się nie wkurzać.
1: Ja już trzymam, zobacz, ja już trzymam kciuki za naszych.
0: Trzymamy kciuki. Będzie dobrze, słuchajcie, dzisiaj o 21 odpalamy strefę kibica. Będzie dobre granie, ale wcześniej będzie też dobre granie na antenie Radia SK. Co tu ciekawego? The Weeknd, Damian Dawid i Paweł Bogaj będzie dowodził tymi wszystkimi gwiazdeczkami.
1: Jeszcze mówka sztuka.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999 zł 99 groszy. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: O, pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
6: Uwaga! Alarm w bazie Psiego Patrolu! Dinozaury potrzebują pomocy! Wasza misja? Gemini Park!
7: 25 i 26 września od 13 do 19 czekają na Ciebie bohaterowie Psiego Patrolu, wielki dinozaur i mnóstwo zadań! Spotkanie z pieskami, zdjęcia, kino, warsztaty, gry i zabawy, dmuchaniec oraz tor przeszkód! Brzmi jak misja dla prawdziwych bohaterów? 25 i 26 września! Gemini Park w Bielsku Białej! Psi Patrol i dinozaury! Misja dobra zabawa!
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: I po reklamie.
12: Beskidy na czasie.
13: Cześć, tutaj Przemek Kopiejka. OSP Czernichów Tresna świętuje swoje stulecie. Jubileusz już dzisiaj na boisku LKS Magórka. W programie pokazy strażackie i ratownicze, koncerty, atrakcje dla dzieci i wieczorna biesiada. Będzie też okazja, by z bliska zobaczyć strażacki sprzęt. Serdecznie polecamy. Tymczasem musical My Fair Lady już 10 października w Miejskim Centrum Kultury. Są jeszcze bilety, początek o godzinie 17, a 20 listopada w tym samym miejscu wystąpi Król Latino, czyli Skolim. Szczegóły proszę bardzo, mckżywiec.pl. Trzymajcie się, dobrego weekendu.
14: Jest 14. SK News, Jakub Konieczkowicz. Jest areszt dla 33-latka, który postrzelił policjanta w Kraśniku Górnym. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Funkcjonariusz zmarł wczoraj w szpitalu. Prokuratura zmieni zarzuty. Mężczyzna najprawdopodobniej odpowie nie za usiłowanie, a za zabójstwo 29-letniego policjanta. 33-latek przyznał się do winy. Grozi mu dożywocie. Poważny wypadek i duże utrudnienia na A4 pod Wrocławiem. Dwie osoby są ranne po zderzeniu czterech osobówek. Do zdarzenia doszło na trasie między Kątami Wrocławskimi a Pietrzykowicami. Dwa pasy ruchu w kierunku Wrocławia są zablokowane. Na miejscu są służby i ogromny korek. Ten ma już blisko 15 km. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 15. Kierowcy mogą szukać objazdów drogami lokalnymi, m.in. przez Kąty Wrocławskie i Sośnice. Polscy siatkarze powalczą dziś o Mistrzostwo Europy. Ich rywalami w finale będą Francuzi. Dodajmy, w drodze do meczu o złoto biało-czerwoni stracili tylko jednego seta. Początek zmagań na najwyższym szczeblu już o 21:00.
15: Minuta po 14:00 na naszych wszystkich poprawnie działających zegarach w Polsce. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Dzisiaj, słuchajcie, mamy kilka świąt, sprawdziłem w kalendarzu i możemy świętować na przykład Światowy Dzień Królika. I tak sobie pomyślałem, że na przykład można świętować go razem z królikiem przy obiedzie. No chyba, że królik nie lubi pasztetu. No żartuję, wszyscy lubią pasztet, wszyscy też lubią hity na czasie. Paweł Bogaj, zapraszam, Dawid Kwiatkowski i Margaret na początek.
16: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Sting, Just Like a Feel w Radiu SK, 17 minut po godzinie 14. Słuchacie hitów na czasie, słuchacie oczywiście Radia SK. Ja przypominam, wczoraj po wielkich emocjach siatkarze pokazali klasę, później piłkarze sprowadzili nas troszeczkę na ziemię, no ale dzisiaj znowu możemy sięgnąć szczytów. Przypominam, Polacy grają z Francją o 21:00, finał Mistrzostw Europy w siatkówce. No tak sobie myślę, że dzisiaj równo o 21:00 w całej Polsce zaczyna się taki narodowy trening wstawania z kanapy po każdym punkcie. Nie wiem jak wy, ale ja wczoraj tak miałem. Trzymam oczywiście kciuki za naszych, no i gram już teraz tak, żeby można było się rozgrzać pod to kibicowanie. Za chwilę Łatwo Gang i Shawn Mendes.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play.

0: Leroy każda zmiana jest łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.

0: Eben, Easy Busy, Lemon Squeezy, All of My Love w Radiu SK. 25 minut zostało nam do godziny 15. Czytam, co się dzieje w internecie i znalazłem, słuchajcie, Poczta Polska. Ona ma nowość. Można na Poczcie Polskiej kupić plecak ewakuacyjny za 299 zł. W środku m.in. uwaga, latarka czołowa, apteczka, gwizdek i składana łopatka. A tak sobie myślę, że brakuje tylko kanapek od babci, no.
1: Reklama. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Cukier biały 1 kg 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A wszystkie chłodzone pizze Donatello, drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu twarzy i stylizacji paznokci, drugi tańszy produkt 80% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
3: ceny. Uwaga! Alarm w bazie Psiego Patrolu! Dinozaury potrzebują pomocy! Wasza misja? Gemini Park!
4: 25 i 26 września od 13 do 19 czekają na Ciebie bohaterowie Psiego Patrolu, wielki dinozaur i mnóstwo zadań. Spotkanie z pieskami, zdjęcia, kino, warsztaty, gry i zabawy, dmuchaniec oraz tor przeszkód. Brzmi jak misja dla prawdziwych bohaterów? 25 i 26 września. Gemini Park w Bielsku Białej. Psi Patrol i dinozaury. Misja dobra zabawa.
5: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24

0: No bardzo, bardzo fajnie się ich słucha. 5 minut zostało nam do godziny 15. Kuba i Kuba z kawałkiem Chłopaki. No jak wiadomo, chłopaki nigdy nie płaczą. No, chyba, że oglądają polskich siatkarzy. No to wiadomo, wtedy lekko można popuścić łezkę. 5 minut, słuchajcie, zostało nam do godziny 15. Topr też ostrzega przed lawinami w górach, w Tatrach. Uważajcie na siebie. Sobie tak myślę, że na kanapie przed telewizorem zagrożenie jest zdecydowanie mniejsze. Po co wychodzić w góry? Chyba, że żona zobaczy, że siedzicie i nic nie robicie. No wtedy też może być lawina, ale to wiadomo, tych niepotrzebnych słów.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
2: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
8: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 watów Silvercrest. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Uwaga! Alarm w bazie psiego patrolu! Dinozaury potrzebują pomocy! Wasza misja? Gemini Park!
13: 25 i 26 września od 13 do 19 czekają na Ciebie bohaterowie psiego patrolu, wielki dinozaur i mnóstwo zadań! Spotkanie z pieskami, zdjęcia, kino, warsztaty, gry i zabawy, dmuchaniec oraz tor przeszkód! Brzmi jak misja dla prawdziwych bohaterów? 25 i 26 września! Gemini Park w Bielsku Białej! Psi patrol i dinozaury! Misja dobra zabawa!
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11, 15.
18: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.
20: Muzyką się żyje.
21: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festivalu 19 czerwca. Zagra na stadionie Legii Warszawa. W rozmowie z Esko przyznał, że już nie może się doczekać odwiedzin, no i kiedy wpadnie do Warszawy. Minęło trochę czasu. Bardzo dawno nie grałem w Warszawie. Chyba ostatni raz grałem tam, no właśnie, nie pamiętam dokładnie kiedy, więc to bardzo ekscytujące. To bardzo tętniące życie miasto i zawsze miało taki trochę bardziej adengradowy klimat muzyczny. Będzie mi bardzo miło wrócić do Warszawy. Tak powiedział Tiesto, oczywiście rozmawiał z nim Matti Fuczyło. A Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festivalu, a w tym roku na tej imprezie zagra m.in. Armin van Buuren czy zespół The Black Eyed Peas. A Taylor Swift zrobiła fanom wielką niespodziankę. Wydała nie jedną, a cztery nowe piosenki. Artystka od kilku dni zapowiedziała, że podzieli się z nami nowym singlem Patient Zero, ale okazało się, że jednocześnie dostaliśmy też rozszerzoną wersję ostatniego albumu The Life of a Showgirl. To oprócz właśnie wspomnianego singla doszły jeszcze trzy premierowe utwory. Artystka zdradziła, że nowe piosenki powstały, gdy ze współtwórcami swojej płyty świętowała jej sukces. Imprezkę zorganizowali w studiu w Szwecji, no i jakoś tak wyszło, że do tej radości dorzuciła jeszcze cztery kawałki. No to ja się cieszę. A my startujemy z godziną 15. Co czeka nas po 15? No na pewno mnóstwo hitów na czasie. Calvin Harris, Tim Impala, a także ciągle żywe Danza Kuduro. Takie perełki już czekają w garderobie, przebierają się, ale do tego zestawu dorzucę Wam nowość właśnie od Taylor Swift. Paweł Bogej, zapraszam. Na czasie. Radio Disco. ale najpierw margaretka i prima ballerina.

0: Stanach. Mam wrażenie, że przy tym numerze za dużo jesieni gdzieś tam wpłynęło do pokoju. Ona napisała ten numer, później słucha. No mega jesienny numer, to taki vibe jesieni ma ten kawałek. Oczywiście pozdrawiamy Zluzie. Pozdrawiam też wszystkich, którzy są właśnie podłączeni do radia. Radio SK się kłania. Słuchajcie, dostałem też niepokojącą głosówkę od naszego słuchacza Szymona. Posłuchajcie.
1: Życzę wszystkim, aby ich żony nie wymyślały tyle, co moja. Cały weekend zarobiony, bo żona w ciąży i wymyśliła sobie remont pokoju dziecięcego, przeciąganie kabli i tak dalej, i tak dalej. Trzymajcie się.
0: Trzymajcie się, pozdrawiania, pozdrawiania i brawa dla twojej żony, że wzięła i użyła ciebie, Szymonie, do takich rzeczy, czyli praca, praca w sobotę. Ja postanowiłem dzisiaj zrobić wielką, długą listę rzeczy, rzeczy, które można zrobić w sobotę. Można robić też w inne dni, ale wasza żona albo wasz mąż wymyślili sobie, dzisiaj będziemy robili to właśnie. Tylko po to, żeby nie odpoczywać w sobotę, dzień wolny. 664-402-302 albo eskowy messenger. Robimy wielką listę rzeczy, które można robić w sobotę, tylko po to, żeby nie odpoczywać. Czas start. Czekam na wasze głosówki. Mam fajne klapki, mam fajne... co jeszcze mam? Mam klapki, mam skarpetki, mam torbę, mam butelki. Bo ile ja mam rzeczy do rozdania?
2: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
9: Nowy rok akademicki na wypasie?
10: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
9: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
10: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
11: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
15: I po reklamie.

0: pani Lady Gaga, koniec tych czarów.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo trzeba zagrać nowość. Wszystkie hity zaczynają się w SC, 31 minut po godzinie 15, a teraz ta, która swój koncert na Narodowym ma już za sobą, Taylor Swift, tak jak już wcześniej wspominałem, wydała w piątek 4 nowe utwory jako dodatek do jej rekordowego albumu The Life of a Showgirl. No i wśród tych nowych piosenek są Patient Zero, Babylon, Cleveland i Pink Clouding. No i z tego zestawienia gram wam już teraz Pacjenta Zero. Sprawdźcie, czy wam się podoba, a jak wam się spodoba, no to tego numeru szukajcie w propozycjach do

0: Czasami jak gram imprezy, to ten numer rozgrzewa parkiety. Black Eyed Peas, przypominam, za rok w czerwcu wystąpią na Warsaw Music Festivalu. 20 minut zostało nam do godziny 16. Czytam, że jeden z dyskontów testuje otwieranie sklepów w niehandlowe niedziele bez obsługi, z kasami samoobsługowymi, no i ochroniarzem jednym w środku przy wyjściu. Płatności będą tylko kartą, nie kupimy tam alkoholu, papierosów i energetyków, no ale zrobimy zakupy w niedzielę. Ciekawe, czy jak kasa będzie żądała potwierdzenia od pracownika sklepu, to czy będzie trzeba czekać do poniedziałku?
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Uwaga! Alarm w bazie Psiego Patrolu! Dinozaury potrzebują pomocy! Wasza misja? Gemini Park!
8: 25 i 26 września od 13 do 19 czekają na Ciebie bohaterowie Psiego Patrolu, wielki dinozaur i mnóstwo zadań! Spotkanie z pieskami, zdjęcia, kino, warsztaty, gry i zabawy, dmuchaniec oraz tor przeszkód! Brzmi jak misja dla prawdziwych bohaterów? 25 i 26 września! Gemini Park w Bielsku Białej! Psi Patrol i dinozaury! Misja dobra zabawa!
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Dzień dobry, to Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
15: I po reklamie.

0: Neptunika w Radiu SK. 7 minut zostało nam do godziny 16. Przypominam, cały czas mam do rozdania eskowe gadżety. Robimy dzisiaj wielką listę rzeczy, które można robić w sobotę, tylko po to, żeby nie odpoczywać. Halo, halo?
1: Hej, SK. To macie remontów i żon w ciąży. Mój mąż właśnie walczy z nawodnieniem na ogrodzie, abym ja w przyszłym roku nie musiała podlewać jego trawy. Pozdrawiam wszystkie ciężarne i ich pomysły na remonty.
0: Pozdrawiam gorąco. Mojej żony siostra jest ciężarna. Ciekawe, czy też wymyśla swojemu mężowi takie zadania. Dzisiaj się spytam. Ktoś jeszcze?
2: Mój tata to ma dzisiaj gala, bo moja kochana mama, jego żona, wymyśliła, że musi skosić trawnik w naszym domu, jeszcze w jego domu rodzinnym, więc tak, bardzo fajnie się bawi. Dzisiaj jego przyjaciółka to kosiarka.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
6: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
7: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
10: Uwaga! Alarm w bazie Psiego Patrolu! Dinozaury potrzebują pomocy! Wasza misja? Gemini Park!
11: 25 i 26 września od 13 do 19 czekają na ciebie bohaterowie Psiego Patrolu, wielki dinozaur i mnóstwo zadań! Spotkanie z pieskami, zdjęcia, kino, warsztaty, gry i zabawy, dmuchaniec oraz tor przeszkód! Brzmi jak misja dla prawdziwych bohaterów? 25 i 26 września Gemini Park w Bielsku Białej. Psi Patrol i dinozaury. Misja dobra zabawa!
12: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce?
16: Teraz czekolada Nussbeizer, jedna plus jedna gratis.
17: Do soboty z kartą Moja Biedronka czekolada Nussbeizer 100 gramów, jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 8 sztuk na kartę.
18: Spotkajmy się w Biedrze.
19: I po reklamie.
20: Beskidy na czasie.
21: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Już dzisiaj w Miejskim Centrum Kultury Stowarzyszenie Żywiec Miasto Zmysłów, Miejskie Centrum Kultury zapraszają na koncert finałowy festiwalu Żywiec Miasto Zmysłów. Raduli skład fitem Bernard Maselli. Gitara, wibrafon, bas, perkusja, sporo dobrej muzyki, wstęp wolny, ale uwaga, ilość miejsc jest ograniczona. Także trzeba się spieszyć. Tymczasem Mama na obrotach także pojawi się w Miejskim Centrum Kultury. Zrywanie boków ze śmiechu już 9 października. Początek o godzinie 19. Więcej info o tym i innych wydarzeniach już teraz na mck.żywiec.pl. Serdecznie polecamy.
22: Muzyką się żyje.
23: Wszystko, czego chciałem, to tytuł nowej płyty Mroza. Album jest dostępny od kilku dni, no i może być niezłą odtrutką na jesienne, smętne wieczory. To bardzo energetyczna płyta, bo i sam Mrozu czuję, że jest teraz muzycznie i życiowo we właściwym miejscu.
24: Ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda, ostatnie bilety już tylko zostały, prawdopodobnie chyba tylko na Tauron Arenie w Krakowie.
23: A trasa Mroza startuje 2 października w łódzkiej właśnie Atlas Arenie, potem kolejne koncerty w Warszawie, Wrocławiu, Trójmieście, no i wspomnianym Krakowie. A nową płytę promowały takie single jak Pół na Pół czy Odpowiedni Moment, to w duecie z Zalią, no i ta artystka przyznała w Weskowym Studiu, że bardzo dobrze jej się współpracowało z Mrozem.
25: Mamy wspólny flow, że
0: się szanujemy artystycznie. Chociażby tak miałam z Mrozem, że gdzieś tam ja bardzo chciałam mieć numer z Łukaszem. On się do mnie odezwał, ja bardzo lubię jego muzykę, on lubi mój głos, więc to jakoś się tak fajnie zespoiło.
23: Pani Zalio, my też bardzo lubimy pani głos. Na nowej płycie Mroza jest też wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom. A Roxy Węgiel zrobiła hymn dla wszystkich jesieniarzy. Na dobry początek jesieni wydała numer Jesień trwa bez końca. Roxy jest teraz w Nowym Jorku, gdzie tworzy nowe numery ze znanymi producentami. No i to jest jeden z efektów tej pracy, a w internecie można już znaleźć teledysk do tego numeru, który powstał w okolicach Nowego Jorku. A my rozpoczynamy 16 z hitami na czasie. To jest oczywiście Radio SK. Nas można słuchać wszędzie i zawsze. Kasia napisała, że dzisiaj cały dzień towarzyszymy jej przy kopaniu ziemniaków, a teraz idzie robić obiad. Smacznego życzę, zabieraj radio ze sobą i będę miał dla ciebie fajne eskowe klapki. Odzywaj się, Kasia, do mnie na Messengerze. Jak coś, to mam jeszcze do rozdania eskowe skarpetki. Robimy dzisiaj wielką listę rzeczy, które możemy robić w sobotę, tylko po to, żeby nie odpoczywać. Paweł Bogaj, czekam na wasze propozycje na eskowym Messengerze.

0: Take me back. 16 minut po godzinie 16, czyli ktoś o nas w tym momencie myśli. Tak jak się zawsze mówiło w podstawówce. Słuchajcie, przed chwilą mówiłem, że Kasia dostaje ode mnie eskowe klapki. No i prosiłem, żeby właśnie Kasia odezwała się do naszego eskowego messengera. No i się odezwała.
1: Cześć Paweł, cześć Eska. Z tej strony Kasia, zgłaszam się po klapki. Aha. No i czekam na swoje klapki.
0: O, nie wiem jak wy, ale ja Kasi wierzę. No.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
2: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
5: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
6: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam Michel Moron.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
14: I po reklamie.

0: To typowa Mamu i Tatu w Radiu SK. All the things she said w Radiu SK. 35 minut po 16. Za chwilę gram wam She Doesn't Mind od Riviery, a także uwaga od Zali. Kocham, tylko kocham. Zostańcie z nami. Uwaga, przypominam też, bo robimy dzisiaj wielką, wielką eskową listę rzeczy, które można robić w sobotę tylko po to, żeby sobie nie odpoczywać. A może ktoś wam zlecił jakąś robotę, no i niestety musicie to skończyć. Maria napisała do listy rzeczy, które można robić w sobotę. Dorzucam montaż paneli na ścianie. Wcale to nie jest takie łatwe, klej się wszędzie rozwala. No, a wszystkie inne obowiązki czekają. No to pozdrawiam gorąco, miej cierpliwość, kochana. Jeszcze słuchamy teraz głosówki. Halo, halo.
1: Co dzisiaj porabiam? Szafę jest kręca u mnie na zakładzie. Aha. Żona rano stwierdziła, że już się robi jesień. Nie mamy gdzie kurtek wieszać w korytarzu, więc wygoniła mnie do mnie na zakład i skręcam szafę, żebyśmy mieli gdzie to wszystko przechowywać.
0: Okej, okay, a to tak to jest być stolarzem, a dużo jeszcze masz tej roboty?
1: Myślę, że tak w połowie jestem, ale chyba ja dzisiaj do domu nie przywiozę. Może w poniedziałek.
0: No to trzymam kciuki, powodzenia, niech ci się uda. A jak zrobisz taką dużą szafę, no to są plusy, no bo później możesz się chować przed żoną w tej szafie.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
8: I po reklamie.

0: MJ Deli Supreme w Radiu SK. 5 minut zostało nam do godziny 17. Ja tylko przypomnę, dajcie znaka na Messengerze. Co można robić w sobotę? Tylko po to, żeby nie odpoczywać, dajcie propozycje, ja słucham.
1: Cześć Paweł, witam. Zapraszam cię do wrzucenia węgla do komórki, bo wieczory są już chłodne, żona zmarznięta. Aha. Trzeba ogrzać jakoś.
0: A tam ja tam znam lepsze sposoby na rozgrzanie żony. Jakoś.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Tam to promocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: I po reklamie.
13: Muzyką się żyje.
14: Alicja Szemplińska podbija Wielką Brytanię. Jej eurowizyjny utwór Pray jest aktualnie jednym z największych hitów na wyspach. Zajął 3 miejsce na brytyjskiej liście popowych przebojów, a o sukcesie Alicji zrobiło się głośno po tym, jak na tę listę między innymi do siebie na Instagrama wrzuciła, uwaga, o tym Mariah Carey. Ona, no to była spora promocja dla polskiej artystki, no bo Mariah ma na swoim Instagramie ponad 1 000 000 fanów na całym świecie. I ten singiel Pray w zaledwie tydzień awansował z miejsca 15 na podium. Więcej o tym oczywiście piszemy na sk.pl, no i tam sprawdzajcie. A jest już piosenka i teledysk. Równo miesiąc przed tegoroczną Eurowizją Junior poznaliśmy klip do polskiej propozycji. W tym roku, w tym konkursie reprezentować nas będzie 13-letni Wiktor Sass, który wykona piosenkę Gravity. Taki trochę... Teddy Swims, mam wrażenie. Single Gravity współtworzyli m.in. Lambery i Trips. Oni mają duże doświadczenie w tworzeniu konkursowych hitów, a szczególnie Lambery, która w 2018 roku stworzyła piosenkę dla Roxy Węgiel, a rok później dla Vicky Gabor. No i przypomnijmy, te artystki wygrały swoje konkursy Eurowizji. Miejmy nadzieję, że tak będzie też tym razem. Eurowizja Junior odbędzie się 24 października na Malcie. 17 już wybiła, to jest ostatnia godzina naszego dzisiejszego spotkania. Polacy dzisiaj będą walczyć w siatkówkę o finał. Wywalczycie oskowe gadżety, dajcie znać, co można robić w sobotę. Tylko po to, żeby nie odpoczywać. Messenger Radia SK, tam wysyłajcie głosówki. Paweł Bogaj, witam i zapraszam. A teraz Gips wpada w wasze głośniki.

0: klasyk, Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love w Radiu SK. 17 minut po godzinie 17. To są oczywiście hity na czasie. Dostałem taką głosówkę, proszę posłuchać dokładnie.
1: Mój plan na sobotę jest taki. Wysyłam jedno dziecko na turniej z tatą, drugie dziecko do dziadków i przez calutki dzień kompletnie nic, oprócz oglądania telewizji, nie robię. No i zajadam się ciastkami.
0: Zazdro, szczególnie tych ciastek. Ale słuchajcie, niektórzy leżą, odpoczywają, wysyłają dzieci do dziadków, a niektórzy chodzą bardzo wysoko. Czytam, że youtuber Patec i muzyk Puffbeat zdobyli dziewiczy szczyt w Karakorum w Pakistanie i nazwali go, uwaga, RL9. To wszystko na cześć Roberta Lewandowskiego i tak sobie myślę, że każdemu według zasług. Lewy ma już swoją górę w Pakistanie, a ja co najwyżej mam swoją górę prania w łazience do ogarnięcia. Jak ktoś jest dobry w praniu, wstawianiu prania, składaniu i prasowaniu, to przyjmuję zgłoszenia na Messengerze.
2: Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
6: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
10: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play. Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
14: I po reklamie.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył chodź.

0: tytuł to Sexy Magic, Cartel i Paco Amoroso. Jeśli chodzi o piosenkę, no to wszyscy fani GTA wiedzą, co to za kawałek. No i na pewno zrobili teraz głośniej. Cartel, Paco Amoroso, zapiszcie sobie, bo to będzie hit. Hit już niedługo, GTA 6 będzie możliwe do zagrania. Ja też czekam. Możecie zrobić głośniej, słuchajcie, szczególnie ci, którzy potrzebują teraz 1000 zł, bo będzie instrukcja, jak zgarnąć 1000 zł na sprzęt elektroniczny. Musicie nam na sk.pl napisać, jaki sprzęt właśnie elektroniczny pomaga wam się zresetować po dniu pełnym zajęć. Jeśli jesteście studentami i studiujecie dziennie, no to trochę wam zazdroszczę, trochę wam współczuję, ale możecie sobie dorobić, możecie zgarnąć tysiaka na sprzęt elektroniczny. Wszystkie szczegóły wpadajcie już teraz na sk.pl, no i się zgłaszajcie, od poniedziałku do kogoś będziemy dzwonić.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
12: Elektryk? Pewnie drogi.
11: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
12: Co? Z serwisem i gwarancją?
11: I tylko 10% opłaty wstępnej.
12: Tylko gdzie jest haczyk?
11: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
12: Czekaj, 30 tysięcy?
11: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
13: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 10.

0: tobą nic. Mati powiedział, bardzo dobry numer, Livka, poza tobą nic w Radiu SK. Mati fuczyło z nami
1: w studiu. Dobry, i to jak dobry, dzień dobry, dzień dobry, dobry wieczór ewentualnie.
0: Mati, ja przypominam, dzisiaj po 21 nasi siatkarze grają z Francją.
1: Polska gola!
0: Brawo! I ja sobie sprawdziłem, słuchaj, sprawdziłem, jakby to brzmiało, dawaj, gdybyśmy dzisiaj kibicowali Francuzom, a nie Polakom. Gdybyś przyszedł i miałbym cię zapowiedzieć, no to, byłoby coś takiego.
2: Bonjour aux auditeurs de Radio SK, voici Mati Fuzilo.
0: Mati Fuzilo!
1: Mati Fuzilo, zapraszam na imprezkę.
0: Dokładnie, dzisiaj po 18 ten piękny, młody człowiek będzie wam towarzyszył. Masz coś ciekawego w playliście?
1: Słuchaj, w playliście Tame Impala i Dracula, tym zacznę na pewno, ale będzie więcej, musicie po prostu zostać i sprawdzić.
0: Biorę w ciemno. Paweł Bogaj, kłaniam się, hej!
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
7: Nasza firma ma politykę B2B.
6: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
7: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
6: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
8: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
9: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
10: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
11: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
12: Elektryk? Pewnie drogi.
11: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
12: Co? Z serwisem i gwarancją?
11: I tylko 10% opłaty wstępnej.
12: Tylko gdzie jest haczyk?
11: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
12: Czekaj, 30 tysięcy?
11: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
13: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
12: Dobra, zdradź sekret.
13: Jaki sekret?
12: No, ten twój patent na zakupy.
13: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
12: Tylko w Modivo?
13: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
12: I co z tym cashbackiem?
13: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
12: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
14: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa śląska Morliny. Duża paczka. 11,90 za kilogram. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
15: Codziennie.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11, 15.
21: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: I po reklamie.
23: Beskidy na czasie.
24: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Już dzisiaj w Miejskim Centrum Kultury Stowarzyszenie Żywiec Miasto Zmysłów, Miejskie Centrum Kultury zapraszają na koncert finałowy festiwalu Żywiec Miasto Zmysłów. Raduli skład fitem Bernard Maselli. Gitara, wibrafon, bas, perkusja, sporo dobrej muzyki, wstęp wolny, ale uwaga, ilość miejsc jest ograniczona. Także trzeba się spieszyć. Tymczasem Mama na obrotach także pojawi się w Miejskim Centrum Kultury. Zrywanie boków ze śmiechu już 9 października. Początek o godzinie 19. Więcej info o tym i innych wydarzeniach już teraz na mck.żywiec.pl. Serdecznie polecamy.
0: muzyką się żyje.
17: Dopiero co zaczęła się jesień, a my już mamy imprezowe plany na rozpoczęcie lata. 19 czerwca w Warszawie zagra Tiesto. To pierwsza z ogłoszonych gwiazd Warsaw Music Festival. Ten legendarny producent i DJ zapowiada, że przyjedzie do Polski z nowościami. W okresie zimowym piszę najwięcej muzyki, więc listopad, grudzień, styczeń, luty mam wtedy 4 miesiące wolnego. Rzadko wtedy gram jako DJ. Dużo czasu spędzam w studiu, robię sesje pisarskie i mam nadzieję, że do tego czasu będę miał nowy album, więc tak, pracuję nad tym, mam kilka gotowych utworów. Jest to holenderski producent znany z hitów takich jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda Warsaw Music Festival. Ta impreza w czerwcu przyszłego roku po raz drugi zagości na stadionie Legii Warszawa. Na eskowym Instagramie możecie zobaczyć moją rozmowę z Tiesto, bo mieliśmy okazję porozmawiać na Ibizie. Za to wcześniej, bo już za tydzień w sobotę Gips zaprasza na imprezkę. Raper, którego znacie m.in. z hitu Ty Masz, Drive czy Ostatni Dzień Lata, wystąpi w katowickim MCK-u. A to wszystko z okazji 5. urodzin Dope House, czyli rapowej wytwórni Gipsa. Na scenie oprócz artystów tej ekipy pojawi się m.in. Opał, Kukon czy Guzior. Jeżeli chcecie tam być, słuchajcie uważnie Eski, będziemy mieli dla Was zaproszenia. Szczyt gorącej dwudziestki należy tym razem do Szwecji. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest numer Happiness is so sad. Stoi za nim zespół producentów Swedish House Mafia i szwedzka wokalistka Likely. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła romantyczna propozycja od Zali. Tylko kochaj mnie. To aktualnie najczęściej grana piosenka w polskich stacjach radiowych. Tak wynika z oficjalnej listy Airplay. Podium gorącej dwudziestki zamyka Sunflower, czyli piosenka z najnowszej części Spidermana, za którą stoją Post Malone i Sway Lee. Całe notowanie czeka na sk.pl. Wpadajcie i głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 17.
19: Imprezka.
22: Imprezka. Imprezka.
17: Za to imprezki warto słuchać już teraz. 2 minuty po 18:00 Mati Fuczyło, to ja melduję się razem z wami. Obiecałem, że będzie Dracula, to jest Tame Impala i Jenny. Będzie też Alvaro Soler i Sofia, a do tego Axwell i Bon, Whatever Turns You On. Po 20:00 gramy z Francuzami, ale wcześniej gramy hity. I wygramy.

0: Nie tak dawno można było to usłyszeć na żywo w Polsce. To Natasza Bedingfield, Unwritten w Radiu SK, 16 minut po 18, a już za chwilę będę miał dla was coś zupełnie nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo jest to dokładnie tak, jak powiedział pan lektor, że wszystkie hity zaczynają się w SC. Mam dla was kolejną nowość. W ramach nowości jesteśmy naprawdę nieźli. W każdy czwartek w nocy, z czwartku na piątek, gramy wam to, co wychodzi dokładnie w tym momencie. Ale żeby nie było, przez weekend też sprawdzamy najnowsze kawałki. Tym razem mam dla was takie połączenie. Z jednej strony Clean Bandit, z drugiej strony Chloe, z trzeciej strony O'Malley. Oni nagrali kawałek, który nazywa się Company. On czeka już jako propozycja do gorącej dwudziestki. Wczoraj tam Happiness is so sad, a więc Swedish House Mafia i Likely znaleźli się na miejscu pierwszym, ale kto wie, może akurat Clean Bandit z ich nowością tym razem wpadną na miejsce pierwsze, albo drugie, albo piąte. To wszystko zależy od waszych głosów na sk.pl, a teraz od waszych uszu zależy to, czy spodoba wam się ten kawałek, więc posłuchajmy, bo to nowość.

0: To Armin van Buuren i Sasha i Everlasting. Tego pana można słuchać w naszym cyklu SK Live Remix. Wiem, że jego set dało się słyszeć nawet wczoraj wieczorem u nas. Ale dzisiaj też mamy dla was najlepsze sety od DJ-ów z całego świata. O północy naszą antenę przejmą James Hype, godzinę później z kolei Steve Aoki. Aha, ale wcześniej naszą uwagę przejmą siatkarze. O 21:00 mecz Polska-Francja, to jest finał Mistrzostw Europy, więc już dzisiaj możemy zgarnąć złoto. Złoto Mistrzostw Europy. Wyobrażacie sobie, że mówię dokładnie to zdanie o piłkarzach? Ja też nie.
1: Radio SK. Autopromocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.

14 minut przed 19. Daj, to Shakira i Burna Boy. Przeczytałem dzisiaj o tym, że w Stanach Zjednoczonych w samolocie doszło do takiej kłótni, że lot został opóźniony o 14 godzin. Problem w tym, że pokłócili się piloci, więc nie było komu lecieć, ale nie ma co się kłócić dzisiaj. Ja szukam pozytywnych informacji. W końcu mamy

sobotę. W końcu mamy wieczór i tu pojawia się moje pytanie. Co dzisiaj zrobiło wam dzień? A może coś dopiero wam go zrobi? Jakieś plany? Jakieś niespodzianki? Co zrobiło wam dziś dzień tak pozytywnie? Wysyłajcie głosówki na eskowym Messengerze. Mam nagrody. Radio Esko. To czekam na głosówki. Eskowy Messenger czeka też.

I jak wam się podoba? To najnowszy utwór od Rosé, tej samej, którą znacie doskonale z hitu Apyty z Bruno Marsem. To jest sobotnia imprezka, 5 minut zostało do 19. Ja czekam tu na wasze odpowiedzi na to, co zrobiło wam dziś dzień. Ja uśmiecham się na myśl o tym, co zagram za chwilę. Będzie Zalia. Ja nie mogę się doczekać. A wy? Na co się uśmiechacie? Albo co sprawiło wam dzisiaj uśmiech?

0: Reklama.
1: 3, 17, 41...
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15...
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: Alicja Szemplińska podbija Wielką Brytanię. Jej eurowizyjny utwór Pray jest aktualnie jednym z największych hitów na Wyspach. Zajął 3. miejsce na brytyjskiej liście popowych przebojów. O sukcesie Alicji zrobiło się głośno po tym, jak tę listę na swoim Instagramie udostępniła sama Mariah Carey. Single Pray w zaledwie tydzień awansował z miejsca 15 na podium. Była premiera nowej płyty, a za chwilę trasa koncertowa. Mrozu wydał nowy krążek Wszystko, czego chciałem. To 7. album w jego karierze. Są na nim takie hity jak Odpowiedni moment z Zarią czy Nie ma miejsca jak dom. A czy Mrozu zgodnie z tytułem płyty ma już wszystko, czego chciał?
14: Właśnie to jest takie przewrotne, że wydaje mi się, że czego innego chciałem, jak miałem 20 lat, czego innego chcę dzisiaj, a to jest no rzeczywiście od losu dostałem bardzo dużo. No gram teraz wspaniałe koncerty, za chwilę trasa koncertowa, która praktycznie jest cała wyprzedana. To jest moja 7. płyta, spełniam się, robię to, co kocham, więc rzeczywiście jest piękne, ale to jest wszystko, czego chciałem do tej pory. Na pewno nie powiedziałem ostatniego słowa. Cały czas wydaje mi się, że ja się rozkręcam, bo z płyty na płytę robię jakiś progres.
13: Już w najbliższy piątek, 2 października, Mrozu rusza w trasę koncertową promującą nowy album. Start w Atlas Arenie w Łodzi, potem odwiedzi warszawski Torwar, Hale Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenę w Trójmieście i Tauron Arenę w Krakowie. To wielki powrót po 26 latach. Zespół Sugar Babes powraca w oryginalnym składzie. Ekipa, którą znacie m.in. z kawałka Push the Button, zapowiedziała nowy album. Płyta ukaże się 12 lutego i będzie nosiła tytuł po prostu Sugar Babes. Będzie to ich pierwszy wspólny krążek od, uwaga, 2000 roku. Teraz cytuję. Od początku wiedziałyśmy, że nie chcemy się spieszyć z tą płytą. Włożyłyśmy bardzo dużo w piosenki, brzmienie i każdy detal wokół niej, a im bardziej wszystko zaczynało się układać, tym wyraźniej widziałyśmy, że możemy nazwać ją tylko w jeden sposób – Sugar Babes. Tak komentowały artystki. My dostaliśmy pierwszą zapowiedź tego krążka. To numer Ghost, który mogliście już usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SK. A tych wszystkich hitów jest naprawdę dużo. Między innymi to Tylko kochaj mnie od Zali, do tego też Reggaeton Lento, jest Oscar Sims i jego Bez końca, a do tego Eminem, Houdini. A więc zaczarujemy pięknie. Mati Fuczyło, 2 minuty po 19. Cześć!

0: 14 minut po 19 to Eminem i Houdini Westem. Sprawdzam, co zrobiło wam dziś dzień. Wysyłacie w tej sprawie do mnie głosówki. To na eskowym Messengerze. Ania się nagrała.
1: Cześć.
0: No cześć.
1: Mój mąż sprawił, że mój dzień jest bardzo dobry.
0: O.
1: Powiedział, że jeżeli wyrwę półkę ze ściany, to będę mogła przywiesić lustro. I właśnie wracam z nowym lustrem. Pozdrawiam.
0: No i to mi się podoba, Ania. Dokładnie tak to powinno wyglądać. Ale Ania, pytanie brzmi, czy w tym zdaniu męża nie było jakiejś pułapki? No wiesz, powiedział, że będziesz mogła zawiesić lustro. Pytanie, czy mąż będzie mógł pomóc w zawieszeniu lustra? To znaczy zawiesić je za ciebie. Tego oczywiście życzę i gram hity na czasie. I'll be there, D.O.D. i I.N. Już teraz, Sebastian.

0: Robin Schulz, Watermarty, Take It Slow, Bullet, Sylwester. Już tylko pół godziny zostało do 20. To jest imprezka, sobotnia imprezka. Nasi siatkarze już pewnie powoli się rozgrzewają. W końcu o 21:00 finał Mistrzostw Europy, siatkarskich Mistrzostw Europy, Polska-Francja. Ja chętnie zrobię dzisiaj konkurs na najlepszy doping. Najwięksi kibice zgarną łezkowe nagrody. Co wy na to? Zrobimy to, będę o tym pamiętał. Ale słuchajcie, przeczytałem właśnie o tym, że Merkur się kurczy. Stracił już ponad 20 km średnicy. Ale i tak wiadomo, że wielkość się nie liczy. Kłebo na fide, Daria Zawiałow i Bubble Tea, to już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga! Alarm w bazie psiego-patrolu! Dinozaury potrzebują pomocy! Wasza misja? Gemini Park!
8: 25 i 26 września od 13 do 19 czekają na ciebie bohaterowie psiego-patrolu, wielki dinozaur i mnóstwo zadań. Spotkanie z pieskami, zdjęcia, kino, warsztaty, gry i zabawy, dmuchaniec oraz tor przeszkód. Brzmi jak misja dla prawdziwych bohaterów? 25 i 26 września. Gemini Park w Bielsku-Białej. Psi-patrol i dinozaury. Misja dobra zabawa.
9: I po reklamie.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

ale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: End of Beginning, tak nazywa się ten hit. A to Joe w Imprezce. Szukam dzisiaj waszych powodów do dobrego dnia, a raczej wieczoru już teraz. Co wam poprawiło humor, co was uszczęśliwiło? W tej sprawie dostaję głosówki.
1: Cześć, tu Mateusz.
0: No, cześć,
1: dzisiaj
0: Mateusz.
1: Jest dzień aptekarza. O. I tak sobie myślę, tak sobie słucham. I muszę to powiedzieć, że najlepszym lekiem na wszystko jest Imprezka i Radio Eska oraz Eskowe Hity. Dzięki, że jesteście. Pozdrowienia.
0: No cudownie, jesteś lekiem na całe zło. Był taki hit, prawda? Mati, muszę ci powiedzieć, że czuję się nieco pogłaskany, bardzo jest mi miło, no ale z Imprezką w sobotę coś takiego jest, że ona potrafi bardzo dobrze zadziałać. U Adama za to dzisiaj, no raczej bez Imprezki.
2: Cześć, Eska.
0: Cześć.
2: Co mi dzisiaj zrobiło dzień?
0: Mhm.
2: Rano przegrałem mecz derbowy.
0: O, fajnie.
2: Później pojechałem do pracy. Wracam
0: super.
2: Właśnie z pracy, już jest ciemno i żona do mnie dzwoni, że syn nam się pochorował. Także fajnie, że macie fajny dzień. Trzymajcie się, hej.
0: Adam, no to żeby nie było, że wszystko dzisiaj takie niefajne. Wysyłam do ciebie torbę i inne eskowe gadżety. Co ty na to? W torbę można schować wszystkie straszne rzeczy. Meduza, Bad Memories, właśnie. Straszne wspomnienia też.

Jak dobrze, że wróciła, prawda? Jak dobrze, że wróciła Miley Cyrus, Bass, Persuade, Sylwester, 6 minut zostało do godziny 20, już za chwilę kolejne hity na czasie. Mogę wam powiedzieć, że będzie to Justin Bieber, będzie też Szymans Zelmerlow, a więc hitów na czasie nie zabraknie na pewno. Powiedzcie mi też, proszę, co u was? Cały czas zbieram od was głosówki, wysyłajcie je na eskowym Messengerze. Czekam, będę je grał, mam też eskowe nagrody, ale o 21 zbliżamy się z meczem Polska-Francja. Dajcie znać, jak będziecie kibicować. Można nagrywać mi tutaj wasze kibicowanie w okolicach 21. Będę wrzucał te głosówki, no i najlepsi kibice zgarną nagrody. Co wy na to? Radio SK. Bo ja na to jak na Mistrzostwo Europy, czyli dobrze.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.
9: Beskidy na czasie.
10: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Niedziela w naszym regionie to przede wszystkim Łosot, czyli zakończenie sezonu pasterskiego w województwie śląskim. Wydarzenie w Bacówce na Bukowinie, Żabnica, ulica Bukowina 5. W programie pokaz tradycji pasterskich, prezentacja i degustacja produktów pochodzenia owczego, występy muzyków ludowych i kapel regionalnych, stoiska rękodzielnicze, regionalna kuchnia oraz wspólne biesiadowanie. Serdecznie polecamy. Tymczasem 9 października w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu wystąpi Mama na obrotach. Nowy, trzeci program, niezły bajzel, początek o godzinie 19. Serdecznie polecamy.
11: Muzyką się żyje.
12: Roxy Węgiel tworzy nowe numery z legendą branży muzycznej. Artystka jest teraz w Stanach Zjednoczonych, gdzie nie tylko zwiedza, ale też intensywnie tworzy nową muzykę. I to z wielkimi nazwiskami. Tworzę muzykę z legendą. Taki wpis dodała Roxy w mediach społecznościowych. A tą legendą jest Jerry Wanda Do Places, który jest cenionym producentem. Stworzył takie hity jak Hips Don't Lie dla Shakiry czy My Love Is Your Love dla Whitney Houston. A więc być może jesteśmy świadkami początku światowej kariery Roxy Węgiel. Ostatnio Roxy wydała nowy numer dla wszystkich jesieniarzy. To kawałek Jesień Trwa Bez Końca, który zagraliśmy premierowo w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Jest już i piosenka, i teledysk. Równo miesiąc przed tegoroczną Eurowizją Junior poznaliśmy klip do polskiej propozycji. W tym roku, w tym konkursie reprezentować nas będzie 13-letni Wiktor Sas, który wykona piosenkę Gravity. Teledysku Wiktor unosi się nad ziemią na przekór grawitacji. Single Gravity współtworzyli m.in. Lamber i Trips. Duże doświadczenie w tworzeniu konkursowych hitów ma szczególnie Lamber, która w 2018 stworzyła piosenkę Roxy Węgiel, a rok później dla Wiki Gabor. Na tertystki, przypomnijmy, wygrały Eurowizję Junior. Miejmy nadzieję, że tak będzie też tym razem. Eurowizja Junior odbędzie się 24 października na Malcie. To połączenie musiało przynieść hit. Mata i White 2115 na szczycie rap 20 Radia SK. Ich wspólny numer 1 na milion skoczył ostatnio na miejsce pierwsze. Drugie zajmuje Francis i Sobel z hitem One Day in Poland, a na trzecim współpraca aż 4 artystów. To kawałek Wszystko na Potem, za którym stoją Kubi Producent, Hubert Fuka, Jan Rapowanie i Guzior. A więc, czy ja dobrze policzyłem? To chyba nawet 5 artystów. Cała lista czeka na sk.pl. Głosujcie na wasze ulubione rapowe kawałki i słuchajcie Rap 20 w każdy poniedziałek po 23. Zapraszam ja.
13: Impreza.
12: Słuchajcie, za niecałą godzinę mecz Polska-Francja na Mistrzostwach Europy Siatkarzy, ale przed sekundką dosłownie Katarzyna Niewiadoma Fini wywalczyła srebrny medal kolarskich Mistrzostw Świata w Montrealu. W wyścigu ze startu wspólnego mamy srebro. No to teraz wszyscy brawo!
14: Na czasie Radio SK. Hity na czasie.
12: A więc mamy kolejny sukces do zaliczenia, a właściwie zaliczone. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Tak gramy 3 minuty po 20.

0: Co za hit? 2009 rok. Rude Boy, Rihanna.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Graliśmy go już wtedy, gramy go też teraz. Jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to czas na coś zupełnie nowego. I teraz będzie bardzo klubowo, bo ten pan z klubem związany jest bardzo. Nie mam na myśli klubów piłkarskich, nie mam na myśli klubów siatkarskich, ani żadnych innych. Oczywiście mówię o klubach muzycznych. Armin van Buuren, Take Me Home, to kawałek, który ukazał się bardzo niedawno, a że my Armina bardzo w Esce lubimy, gramy jego m.in. Stage of Trance, a więc jego kultową rzecz w ramach Esca Live Remix w piątki i w soboty w Radiu Esca w nocy. Słuchajcie, warto. Zresztą można też w aplikacji przez całą dobę, 7 dni w tygodniu w Esce słuchać, ale teraz ten pan wypuścił nowy kawałek, on nazywa się Take Me Home. Zagrajmy go, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: można się pobujać. W fotelu albo gdziekolwiek jesteście. Zresztą możecie mi dawać znać o tym, gdzie teraz jesteście. To Eben, Easy Bizu i All of My Love. Wesce 29 minut przed 21. Ja sprawdzam, co dzisiaj zrobiło wam dzień. Martyna się nagrała.
1: Cześć, Eska.
0: No, cześć.
1: Dziś dzień zrobiło mi to, że mój kochany tatuś przyjechał do mnie i pomógł zrobić mały remoncik w kuchni i mam teraz śliczną kuchnię.
0: No to po pierwsze gratuluję tatusia, gratuluję pięknej kuchni, bardzo się cieszę i mam takie pytanie do tatusia. Czy skoro on jest taki bardzo kochany i w ogóle to może chciałby też zajrzeć do mnie? Mam sporo rzeczy do zrobienia.
2: Reklama. Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
3: I po reklamie.

0: to oficjalny polski remix tego hitu. H. Mata, Ring My Bell. Zagraliśmy go jako pierwsi, bo wszystkie hity zaczynają się w Estę, ale nie tylko hity zaczynają się w Estę. Zaraz zaczyna się coś innego. Julia nagrała głosówkę w tej sprawie.
1: Hej KSK,
0: no cześć.
1: Pytaliście, jak dzisiaj będziemy kibicować Polakom. Więc przed telewizorem w opasce czerwono-białej, w koszulce kadr z autografami chłopaków. Trzymam za nich bardzo mocno kciuki i bardzo się cieszę, że Finowie wygrali. I nie mogę się doczekać meczu, już czekam.
0: No to my też nie możemy się oczywiście doczekać. Za kilkanaście minut Polska-Francja to finał Mistrzostw Europy w siatkówce. Nagrywajcie głosówki, jak kibicujecie. Mam nadzieję, że tym właśnie napompujemy atmosferę, a przy okazji też ten balonik nie pęknie. Po prostu będziemy mieli złoto Mistrzostw Europy. Przed chwilą mieliśmy też... Co mieliśmy? Srebro mieliśmy. Mistrzostw Świata z kolei w kolarstwie. Kasia, niewiadoma, Fini zgarnęła właśnie Srebro Mistrzostw Świata, więc jeden sukces już mamy. To teraz jeszcze drugi. Drugi, a co? No i trzeci też chętnie przyjmę. Imagine Dragons on top of the world. Tak, gramy.

Neptunica, What If, tak nazywa się ten hit. Mam nadzieję, że rozbujał was dokładnie mocno. Bo mnie tak, przed chwilą przeczytałem, słuchajcie, o tym, że psiaki przetwarzają mowę dokładnie tak jak ludzie, czyli że po prostu nasze psy wyłapują słowa, nie tylko ton, jak to często do tej pory się mówiło. No i to wiele tłumaczy, na przykład minę psiaka, któremu mówimy nie wolno, a potem on to robi, ale tak jakby wiedział, że nie wolno, to okazuje się, że dobrze wie, że nie wolno. Za 4 minuty nasi siatkarze zaczynają walkę o złoto Mistrzostw Europy.

0: Beskidy na czasie.
1: No cześć, tutaj Przanok Kopiejka. Brak planów na tę niedzielę, no to zróbcie głośniej. W niedzielę właśnie łosot w Żablicy, czyli zakończenie sezonu pasterskiego. O 10:30 owce przejdą z węgierskiej górki do Bocówki na Bukowinie. W programie także tradycyjna muzyka, regionalne jedzenie oraz pokazy pasterskie. To wydarzenie w ramach Roku Górali i Obrzędów Pasterskich Województwa Śląskiego. I jeszcze zerkam do Miejskiego Centrum Kultury. Tam wystąpi Król Latino, czyli Skolim. Jego koncert 20 października, 5 dni później 25, spektakl komediowy Sklep z facetami. Szczegóły mckżywiec.pl.
2: Muzyką się żyje.
3: Taylor Swift zrobiła fanom niespodziankę. Wydała nie jedną, a cztery nowe piosenki. Artystka od kilku dni zapowiadała, że podzieli się z nami nowym singlem Patient Zero, ale okazało się, że jednocześnie dostaliśmy też rozszerzoną wersję ostatniego albumu The Life of a Showgirl. Tu oprócz wspomnianego singla doszły jeszcze trzy premierowe utwory. Taylor Swift zdradziła, że nowe piosenki powstały, gdy ze współtwórcami swojej płyty świętowała jej sukces. Imprezkę zorganizowali w studiu w Szwecji i jakoś tak wyszło, że z tej radości powstały kolejne kawałki. Numer Patient Zero zagram już za kilkanaście minut, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce w przyszłym roku. Do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festival. 19 czerwca zagra na stadionie Legii Warszawa. W rozmowie ze mną i ze Eską przyznał, że nie może się już doczekać. Minęło trochę czasu. Bardzo dawno nie grałem w Warszawie. Chyba ostatni raz, no nawet nie pamiętam kiedy, więc to bardzo ekscytujące, bo to tętniące życiem miasto zawsze miało taki trochę bardziej undergroundowy klimat muzyczny. Miło będzie wrócić. Jest to holenderski producent i DJ znany z hitów takich jak The Business, Laylow czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festival. W tym roku na tej imprezie zagrał m.in. Armin van Buuren czy zespół The Black Eyed Peas. Możemy przedłużyć letnią atmosferę i poczuć się jak na wakacyjnej imprezce na Ibizie, i to bez wyjeżdżania z Polski. Już 10 października kolejna odsłona Resistance Polanty, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się też w Polsce. Ale ja chciałem tutaj powiedzieć jedną ważną rzecz. Mamy już 21, nawet minutę po, a to oznacza, że biało-czerwoni właśnie wkraczają do akcji i walki o Mistrzostwo Europy w siatkówce. To się właśnie dzieje. Temper City, Self-Aware, tak zaczynamy. Mati Fuczyło, cześć. To kibicujemy razem. Można nagrywać swoje okrzyki i wysyłać je na eskowym messengerze.

0: David Guetta, Alok, Stick Figure, Run, Run, River. Tak nazywa się ten hit, a teraz mam dla was...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A co? Coś zupełnie nowego, tym bardziej, że to coś od jednej z największych, najbardziej popularnych artystek na całym świecie. Taylor Swift ostatnio zrobiła fanom niespodziankę, wydała zamiast jednej to cztery nowe piosenki, a to będzie jedna z nich. Nazywa się Patient Zero. I co powiecie na to, żeby ją już teraz usłyszeć? Jeżeli powiecie tak, to ja ją zagram. A więc... O, chyba słyszę tak.

Aż chciałoby się, żeby ten kit usłyszeli teraz nasi siatkarze. Take me back, Kygo i Mac, McKnown, West. Fajnie, gdyby usłyszeli, bo może dodałoby im to troszeczkę energii. Patrzę teraz na to, co dzieje się na parkiecie. Przypomnę, trwa finał Mistrzostw Europy. Polska, Francja, nasi siatkarze walczą dzielnie o złoto. Mistrzostw Europy. Brzmi dobrze, prawda? A my trzymamy kciuki za nich najmocniej. Mam nadzieję, że wy też, tak jak ja. Naprawdę teraz trzymam. Nie widać, ale naprawdę to robię. Jak na razie jest bardzo równo. W pierwszym secie 22 do 22. No to naprawdę te kciuki są potrzebne. Ja będę grał takie hity, żeby energetycznie wysyłać do nich moc. Artemas, I like the way you kiss me, to już za chwilę.

0: arms tonight. Co za hity, prawda? To Komodo, I Just Died In Your Arms. Ale mam takie pytanie, wiecie, że dzisiaj jest pełnia księżyca? Ja właśnie się o tym dowiedziałem. Podobno nazywa się to żniwny księżyc, nie mam pojęcia co to oznacza, ale wiem, że to pełnia. I wiem, że podobno księżyc najlepiej obserwować o świcie, bo wtedy jest pięknie pomarańczowy i w ogóle, ale wiem coś jeszcze, że czuję takie emocje, że aż trudno mi teraz usiedzieć w miejscu i dlatego gadam o tym księżycu, bo Polacy grają o tytuł Mistrza Europy w siatkówce i wiecie co? Nie jest lekko. Pierwszy set skończył się wynikiem 31-29, ale wiecie? Dla Polski!
1: Ale urwał! Ale to było dobre!

to raczej jeden z tych hitów, które mają dość zaskakujące tytuły. W tym to wyłącznie cyfry. 1, 2, 3, 4, 5. To Dati, to jest imprezka. Za chwilę kolejne hity. Będzie Dawid Podsiadło, a ja to Mati Fuczyło. Dziękuję wam za dziś. Ja lecę kibicować Polakom na Mistrzostwach Europy. No to pa, pa.

0: Reklama.
1: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmianę? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
2: I po reklamie.

0: promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
1: Escala Remix. Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Escala Remix. Przed wami Cyryl.